Wywiad tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 6 lipca julia 2023 roku. W mieście Zachoń odkryli pamiętnik Edmunda Egana, autor listy Petro Medwid. Jak informował Laszlo Helmeci, prymator madziarskiego miasta Zachoń, 1 jula 2023 roku, świateczno przed budową okresnego urzędu w Zachoni, odkryli bustu Edmunda Egana, reformatora gospodarstwa, który zapisał się swoją reformą i do historii Rusyniu. Na odkryciu brali uczest Ragnar Almqvist, poseł Irlandii w Madziarsku, Fedir Sándor, poseł Ukrainy w Madziarsku, jak i Józef Boczkaj, generalny konsul Madziarska w Użhorodii. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu miejscu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Sándor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zajmował się gospodarskim pidniaciem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosłał się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenia wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlipszenia usłowi życia miejscnych komunit, napisał prymator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze prymator i z tym, że jak prygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płatyć się robyty, mate biznes, osnowate rodyny. Edmund Egan narodził się 3 jula 1851 roku w Seli Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dokole jak o szkockim, dokole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studiował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rusyńskich komitatów znanej i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniem pełnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prawą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczest 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rusyńskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowany monumentalny marmurowy krest, który pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiętnik, który był odkryty w roku 2010. Witorok, 7 lipca, julia 2026 roku. Wrzeszowski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autor listy Petro Medwid. Wrzeszowski i Koszycki samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 jula 2026 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Wrzeszowski samosprawny kraj PSK, Koszycki samosprawny kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa ten nowy kapitoł słowacko-ukraińskich odnosyn i z dosiachą na rozwytok prygranicznego regionu. Dnesznym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą, powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzy silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczesno odkrywa te drzwi ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje drzwi ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas jest pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument pro efektywniejsze czerpania groszy i fundiów Europejskiej Unii i innych międzynarodowych źródeł, powiedział dalsze Trnka, który przypomniał, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złączeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat mają być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia.
W centrum jego uwagi mają być i temy ludzkich źródeł, a oświata, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora.

wyznaczny krok під поранений дипломацією. Основання Європейського згрупування територіальної співпраці надв'язує на міжвладний договір о черезграничній співпраці між Словакією і Україною із року 2000-го. Jednoczasno je rezultatem obowiązków, które wychodzą z dogovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladom na geograficzne, transportne i obszczestwenne związy z przygraniczną obłastią na ukraińskim boci. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnictwo przedstawicieli dyplomatycznych korpusów, poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czurzyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuskie, osadzonych w świti dawnej Lemkowyny, a inspirowany są pamięcią paradawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosty, a też o tym, czym warta co granity historii, które rokami wypowiadali lempił hołosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersiów, bajok, śpiwanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zaniacia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskiej w konkursie opowieść Syła Ryżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka egzekwo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzona twórczość bude prezentowana podczas Noce Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wirłaniach. Wsenia ciekawyło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakie są tajne. Czułam, że te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają dlemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludzie o rozmaite wirłania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knychach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowynie i Czurzyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludźmi, hołowni Lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów. To nie był impuls, ale dumka, która rozwijała się długo w mojej hołowi, motywowana tym, żeby sochranić nasze, kulturę i język. Taj podaty dalej. Chciałam też dity do młodego pokolenia Lemki i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była dietwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seret moich opowiadań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to toż to dast spokój i zworuszyt. Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej cytiaszko było zbierać materiały podczas terenowych dośliczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraban-Lichtańska. Prawda, po bieszosty ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inszy powiadają, że w takie nie wierzyć i inny nie znają, ale kole tych samych ludzi widziałam na premier cyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, oj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidniki porozumieli, że mogą mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiałam i chodyłam się z tym, że nie każdy chce besidłać. Znałam, że temat nie lekka, za to opowiadania mają na hołowok wyszeptane, bo motywy do moich tworzyw były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołowokiem.

głosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, że nie przyjęli i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo jestem też wdzięczna tym, którzy nie do nich zawele albo poraili, do kogo pity. Kiedy da kto chciał mi jeszcze coś opowiedzieć, ja wse rada przyjdę, pobesiduję, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopiekować i szanować to, co mi da kto podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę granicia między autentycznym przekazem, który poczuła z odbesidniku, a literaturną fikcją. Oksana Hraban-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mógł się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do tego seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało prysini albo kołotyło na masłach bodęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zbieram rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirowania, to niekotra historia nie jest perenesena jeden do jeden, bo chciałam stworzyć też tosy swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstręby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korołam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaperała się w jedni minuty, a ja na osnowie wiruań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciłam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansu poznać lemkiwską kulturę. Besiduję, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraban-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby dać szansę poznać tot świt każdemu, kto będzie to chotił. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetem był dla niej lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszyłby do sywy ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcę, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansę poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budu hned dostępny. Słuchowiska dali mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacia, że lepsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżki, którym nagrywała Małego Princa, Winnie-Pu, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomoc w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydate knyżku, dla której słuchowiska budu dopełnieniom. Może ją wydate po polsku, żeby dite do szerszej gromady, ale wysłowlu to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcę, żeby był publikowany, najbudowany w publicznym prostorii, najdijde i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżkę za zbukom, to jego problem. Ja się od swojego nie odgłariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inne motywacje. Jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnować dawne słowa i konstrukcje? Z osłownikami, dawnymi knyżkami, gazetami, ty jeszcze inaksze. Oksana Hraban-Lichtańska. To te dawne słowa i konstrukcji to mi hneszni język. Ja besiduję tak, jak napisane są to te opowiadania. Nie brałam nieznane mi słowa, bo chciałam, żeby to była moja besida. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia gazdiwskiego przedmetu. Po polsku też ich musiałam sprawdzać. Pewno najdę się i takie, że to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie besiduję, ale stoję o to, żeby chwaryty tak, jak dawno chwaryli nasze didoły. Miechneszni język to dołhy roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji, śpiwanok, publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wierzył w to, że hodno odbudowaty nasz język, wytorhaty burian, co się zasijał za wszystkie roky po wyseliniu, ale to wymaga wieliczeznego trudu. I nie zrobić to za jeden miesiąc, rik, ani dekadu, bo robota z językiem to droga, która nikoli się nie kończy. Ale to możliwe. Wydżunelem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, który każdego dnia roblat krok do przodu, żeby paradoksalni pity do zadu, do besidy z dawnej lemkowyny. Czy dawny wirinia lemkił traktujesz hołowni jak element folkloru, czy raczej jak ważny element grupowej pamięty? Oksana Hraban-Lichtańska.
Wydaje się mi, że jedno równa się z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wagę. Czy to lem ciekawinka, czy to jest ważne i potrzebne. Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inaczej. Pełno, dneska powiemy, że naukowci doweli to i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i tak jeszcze nehodno pojasnyty. Nikoho nechcu perekonuaty, żeby wiryli w porablania, upirił liczenia modlitwą, najkażdy wiryt w co chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryli. A ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazuaty, że to prawda, lem chcu podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korzenie. To te kuskę tworzą nam obraz lemkowyny i lemkiu. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, gdzie hladali pomicz, jak nic nie było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała na premier liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trzymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co sobie opowiadali, kole nie było roboty i priali na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichą i nachwariali do uctywego życia, jak byli symboli mocnej wspólnoty i zdrowia. Na premier żelizne przedmioty w welejnych tradycjach, ta i hidni inczoho. No jeszcze się chniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirowania wkazują do wrażliwość i wartości naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to nie wiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiuskoj kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nawczyty od mieszkańców Lemkołyny przez ich wirowania i opowisty? Oksana Hraban-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidułanym słowom. Czudowe było odkrywate daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale tiż prebarsenia tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarjam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a potem ktosy młody powtórył, co ludy powidali 150 roku temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I zmicniało się ho mi poczucia, że opowieść ma je wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisate czy taty, ale besidom podawali kulturowe wartosty. I choć znam, że lemkiuski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak długo wystoić i czy następne pokolenia będą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życie. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartosty ponesą cię po świecie i dokoli będą dżerełom znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktykę z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój, czy da jak inaczej się ho interpretuje? Oksana Hraban-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, co lechrze czytaty, ale pewno tak bude, że swój tekst, szak win dla nia barże naturalnej, bo pyszu tak, jakby si duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie masą ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilku chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czuży tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobry zrozumieć rolu i podaty motywacji, a to i tak wse bude nasza interpretacja. Nie znacie, czy oddast to, co chciał wysłowić autor. Tu autorka i lektorka to sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska budą dopełnieniem, czy bude to sam tekst w pisanej formie, czy planujesz go jak rozwinuty. Mogłabym rozwinuty, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywów, ale lyszam ich na takole. Może bude druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces. Poperetynany problemami ze zdrowlą, chcę go zawerszyty knyżką z tyma samymi tekstami. Jak do komu nie bude dost słuchowysk, albo lublat barże czytaty, jak słuchaty, albo bude chciu maty polski perekład, żeby lepsze zrozumity z mist i siawczyty, albo nie jak nie znam lemkiuskoho, a chocze poznaty lemkiuski świt, dla nich bude knyżka. A jak kto se lem posłuchat, tiż budu prebar z rada. Nikoho nie nachwariam na knyżku, najkażdy ma je to, co potrzebuje. Piszesz, że to jeszcze nie poślednie słowo. Cy cykl bude mał prodążenia, cy dumasz już o daczym inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bardzo duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się wołał i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludzie mi piszą, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lekko tworzyło, jak się słuchat. Trzeba znać, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty historii, napisaty ją merytorycznie konsultowaty, dziękuję rodyczami rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterpliwist tisz,
poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladaty muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to niasłaby projekt wyszeptany był bardzo dołhy i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty. Ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od pizdawiłki, psajem to lubiła. Lem w życiu trzeba było wyberaty kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to na pyszu. A jak budu znała, że ludzie słuchają albo czytają, budu mała gutomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchać na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czetwer, 9 lipca juleja 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o Hobortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca juleja 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeju Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach możesz obzerać niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięty, dostomennosty i sztuci, która jest dostępna tyż dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana Hobortnym i o Maziarskiej Zachorodzie Włosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy. Wpisuje roboty artystkę w krajowyd i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko pochodzi z Gorlic, jest artystką i doktorą krasnych sztuk od roku w twórczosty pod nemat temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkoweny lemkoweny, peretwaria te wzory hafty w język suczasnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreślać w katalogu, kurator wystawy, Włodzimierz Szymański, twórczy z Dyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosty tworiaczy nowy, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturni spadkowyni Lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosty, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole z pilnoty, którą naznaczyli tragedii 20. stulecia od łagrów Talerhofi po weselinia i akcję Wisła. Cytowania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podniosła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie buducze. Sztowece, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenie dla osób, które nie wydjad albo słabo wydjad. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość miejscowej pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zarządzanie konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz widzieć maryńczyma cykli Panorama, Lemko, Krestyką i Duety. W robotach tradycyjnych haft je pereformulowany w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodzinnej historii, krajowidu Niskiego Beskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie wydjad albo wydjad bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawi się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałasem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty. Laura Dyczko, graficzka, projektantka, zanima się też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na paroch indywidualnych i parunacetioch grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Przysutności Sztuka Lemkiu Karpackich Ruseniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LEM.fm protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

0: служить прагне.
1: Карая дим, карай баймен, да карай баймен, карай мевен, карай лекба, уял мамен, эстиним не, та сламамен, гар адам не мен, силамен, дидин анен, бахенамен, эстиним не, хорлай маймен, дайат не да, цайпа маймен.
0: Всехмоцны Пан Бог ludzi stworzył, obdarzył wszystkich bez różnicy, a ludzie do rozmyślań skorzy, wielu religiom dali życie.
1: Bardum jadam ryby,
0: za przygodę innych pójść
1: świat kandy.
0: Mądrość usła zdobywać w
1: naukach.
0: Walczę przeciw gusłom zmierzałem. Nowym duchem światła szukam.
1: Jatlarda,
0: gotle nasze prastorą wiary.
1: Zrozumek
0: młody połączony.
1: Niech rozwieje się
0: rokom
1: paramen.
0: Niech nastanie
1: dzień
0: uspa
1: upragniony.
0: O menim belgimdi.
1: Cykma
0: tunokluktan.
1: Mienim kisen cimdi.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Je. Dnes, že byla jistý pity, bo už nemůžu robiti. Dnes, že byla jistý pity, bo už nemůžu robiti. Za tych witer za horami, słońce świty nad polami. Dziewczę z piesecne rzeczka, mnie se borszczyk z kąperiami. Dziewczę z

Owarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piłku.

sami. A jak zoria za zorię, idem za wiercjami. Oj muzyki, muzyczenki, muzyki, muzyki. A muzyki popychali w smetanku jazyki. Dalia muzykę piroti, dal muzykę sala. A muzyki...

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontuaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Pisania i orania. Kiedym jeszcze orał, nie statym ja było być poetą. Kiedym już w ludy poetą, nie statym ja na to, bo orił.

jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak, ty ja się nauczę po polsku.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna było bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

0: Cudzy las. Reportaż o planach utworzenia rezerwatu w Nowicy. Autorstwa Natalii Małeckiej-Nowak.
1: Będąc tutaj na Łękowszczyźnie, a konkretnie na Górze Małostockiej,
0: profesor doktor habilitowany Andrzej Chlebicki, emerytowany profesor Instytutu Botaniki Państwowej Akademii Nauk.
1: Zobaczyłem, że ten świat jest również bardzo taki różnorodny. Oczywiście, że sam widzę ścięte pniaki, ale to, co tu zostało, właśnie ten las Hajnik, to w naszej terminologii ekologicznej jest coś, co się nazywa hotspot. Czyli to są gorące miejsca, a po polsku to są ostoje. To znaczy jest to obszar, w którym zachowały się takie zwierzęta, rośliny i wszelki żywy świat, który gdzie indziej już dawno wyginął. I w związku z tym zależało nam, no, a głównie mnie też, żeby to coś, co jest skarbem Polski, bo to już jest skarb Polski, to nie jest skarb gminy, ani skarb Małopolski, to jest skarb Polski, żeby to zachować. I teraz dlaczego? Otóż ja znajduję tam gatunki, które i organizmy, które są naprawdę unikatowe. Na przykład są grzyby, które jedno stanowisko jest w Pirenejach, drugie jest na Górze Małostockiej. Prawda? Są różne inne tego typu znaleziska. Pierwsze gatunki znalezione w Polsce. Ja jestem profesorem, który powiedzmy bada to nie dlatego, żeby zrobić rezerwat, tylko żeby się dowiedzieć, co to jest. W związku z tym moja wiedza właściwie pokazuje, jakim bogactwem jest ten obszar Magóry Małostockiej. To jest po prostu żaden inny obszar tutaj w okolicy nie ma takiej ilości różnych żywych organizmów jak Magóra Małostocka. W związku z tym my staramy się, żeby to uratować. To jest skarb polski, to nie skarb łemkowski, to ani nie jest to skarb małopolski. Powtarzam jeszcze raz, jest to nasz polski skarb, który powinien zostać, tak jak Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej też ludność okoliczna sobie w ogóle tego nie życzyła i cały czas były tarcia właśnie z ludnością w Puszczy Białowieskiej. A przecież każdy z nas wie, że to jest po prostu na skalę europejską jedyny taki obszar. Magóra Małostocka jest kolejnym takim obszarem, a my się staramy tylko o taki malutki teren, który obejmuje 1% lasów Nadleśnictwa Łosi. To jest prawie nic. W związku z tym nie zostaną ani wyręby ograniczone. Ludzie dalej będą mogli pracować, ci, którzy pracowali jako drwale i jako tartaki. To wszystko zostaje. Jedyna rzecz, o którą nam chodzi, to żeby na tym terenie tego przyszłego rezerwatu nie były cięte drzewa. Dlatego, że cięcie drzew powoduje to, że są trasy zrywkowe, które niszczą wszystko. W Szwajcarii drzewa się wyciąga przy pomocy helikopterów. Znaczy zahacza się powiedzmy z góry i drzewo się wyciąga. Tutaj się niszczy wszystko. Potem oni potem obcinają gałęzie, gałęzie zalegają na dnie lasu i przez 30 lat rośnie tam tylko jeżyna. Żadne drzewo tam już nie wyrośnie. Oni to bagatelizują. Mówią, że sadzą na tym lesie, który się nazywa Hajnyk. Nikt nigdy żadnego lasu nie posadził. To wszystko samo wyrosło. W związku z tym powtarzam jeszcze raz. To jest skarb Polski. Skarb Polski, który należy zachować.
2: Wygląda to tak, że ktoś w każdej części naszej Polski, w Warszawie, w Szczecinie...
0: Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie.
2: Pomyśli sobie, że może napisze wniosek o rezerwat w gminie Uście Gorlickie. My się o tym właściwie możemy nie dowiadywać. Zostajemy postawieni przed faktem dokonanym. No, szanowni państwo, no to jest kompletnie niepoważne. No nie można nam meblować życia.
3: Proszę wybaczyć.
2: Ten wniosek trafił od instytucji, od stowarzyszenia z Warszawy. No ja przepraszam, ale jak możemy być tak pomijani? Kilka lat sytuacji. No powiedzcie sami, no.
4: Nie jesteście zgodni.
3: Przepraszam, nie jesteście państwo pomijani, ponieważ jeżeli byście państwo byli pomijani, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali.
5: No, ale
3: jesteśmy dopiero na samym początku.
5: Dzisiaj.
3: Tak, ale my dopiero, ale
6: tak naprawdę,
3: żadna procedura wcześniej nie trwała, więc dopiero tak naprawdę ona zaczyna się teraz.
7: Teraz mam takie jedno pytanie odnośnie tego, czy...
3: Tylko, przepraszam, jeżeli mogę tylko się wtrącić, my chcielibyśmy naprawdę za kilka minut ruszyć już teren.
7: Ja jako radny tutaj w Nowicy chciałem tylko zadać jedno pytanie. Czy to, co jest tutaj, to nie ma w innym miejscu u nas w lesie?
5: Wszędzie, to jest cały teren tutaj.
7: To jest cały teren, także ja tutaj... Wytwarzanie sztucznych tworów, które będą blokować coś, żeby ewentualnie było pięknie, jak jest już pięknie, to ja przepraszam, ale to
5: jest pięknie od lat i nikt tego nie zmienia.
8: Jeżeli te piękne jodły stoją do tej pory, to znaczy, że ich nie wyciął i nie ma ochoty wycinać. Zresztą Lasy Państwowe się określiły 2 dni temu na ten temat, tak?
9: Oglądamy proponowany rezerwat przyrody. W lesie
6: w Nowicy.
0: Rafał Bobrek, specjalista do spraw danych przyrodniczych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
6: Którym postulujemy, by objąć ochroną środowisko życia wielu żabich chronionych, wymagających siedliskowo gatunków związanych ze starymi lasami, z lasami o wysokim stopniu naturalności, gatunków ksylobiontycznych, czyli takich, które korzystają, których podstawą życia, miejscem życia, substratem rozwoju jest drewno, w szczególności drewno martwe, którego źródłem są naturalne procesy przebiegające w lesie, procesy zamierania drzew, ich rozpadu, i które są elementem składowym takiego, można powiedzieć, koła zamachowego, którym jest obieg materii w lesie, czy szerzej w przyrodzie, obieg materii w ekosystemie. Mhm. Na tym obszarze zachowały się jeszcze lasy stosunkowo mało przekształcone przez współczesną gospodarkę leśną. Nie są to oczywiście lasy nietknięte, nie są to lasy pierwotne. Takich lasów praktycznie już nie ma. Natomiast nadal są to lasy o wysokiej wartości przyrodniczej, co potwierdziła nasza inwentaryzacja. Znaleźliśmy tu szereg gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, dla lasów starych, szereg gatunków rzadkich, chronionych, wyspecjalizowanych, które w lasach intensywnie zagospodarowanych nie znajdują właściwych warunków do życia. Nie znajdują substratu, w którym mogą się rozwijać, nie znajdują zasobów, które są im niezbędne, by przeżyć. I w takich lasach zagospodarowanych intensywnie one zanikają. Natomiast tu wiele takich organizmów jeszcze funkcjonuje i dlatego właśnie chcemy ten fragment lasu ochronić jako rezerwat przyrody, ponieważ taki sposób zarządzania tym obszarem wydaje się, że będzie najlepiej służył zachowaniu właśnie populacji tych rzadkich gatunków.
9: A jak oceniacie dotychczasową gospodarkę lasów państwowych, w zarządzie którego ten teren jest?
6: Myślę, że ta gospodarka prowadzona w dobrym kierunku i powinna być kontynuowana. Zauważalny jest w ostatnich latach proces ekologizacji tej gospodarki, zbliżania zagospodarowania lasu do procesów przyrodniczych. Natomiast nie jest możliwe zachowanie lasu w naturalnym stanie przy jednoczesnym jego gospodarowaniu surowcowym, więc konieczne są takie obszary, gdzie gospodarka jest wyłączona, gdzie gospodarki się nie prowadzi. One pełnią też funkcję oprócz ochrony, pełnią też funkcję referencyjną i powinni z tego korzystać także leśnicy, bo one pokazują, w jakim kierunku oddziaływują procesy przyrodnicze w danym miejscu, w danym czasie, właśnie poprzez to, że my tam nie ingerujemy. I to może być swego rodzaju wzorzec dla prowadzenia gospodarowania w lasach gospodarczych.
1: Ten las jest, powiedzmy, takim, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sam jego wygląd, to jest taki typowy. To oni tam, panowie leśnicy, mówili, że ta gleba jest taka sama, że wszędzie, na tych terenach wszędzie rosną takie same lasy. Otóż oni się bardzo mylą. Otóż właśnie na terenie tego przyszłego rezerwatu występują źródła z martwicą wapienną. Co to takiego jest? Otóż z wnętrza ziemi wydostaje się woda bardzo bogata w dwutlenek węgla i w wapń i w związku z tym wszędzie na terenie tych źródeł występują takie białe naloty. To zmienia pH i zupełnie inna flora występuje wtedy na tych terenach. Czyli to nie jest już to, co mówili panowie leśnicy, że wszędzie jest tak samo. Nie jest tak samo. W związku z tym to jest rzecz unikatowa, dlatego że najbliższe tego typu zjawiska są bardzo daleko stąd. My mamy taką pracę profesora Adama Stebla z Katowic, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Katowicach, który nam to dokładnie opisał, co to jest i jak to jest cenne. W związku z tym myśmy napisali książeczkę pod tytułem Źródliska i głazowiska i to jest tam bardzo dokładnie opisane. To jest ewenement już w skali całego Beskidu Niskiego, tego już nigdzie więcej nie ma. Ale to też jest coś takiego, co, powiedzmy, dla przyrodnika, jakim ja jestem, jest już już nie chodzi o ochronę, tylko chodzi o co to tam takiego jest. Więc znaleźliśmy takie rzeczy, które naprawdę są niezwykle rzadkie i niezwykle ciekawe. To znaczy ja liczę na to, czy ten rezerwat będzie, czy nie będzie, że one być może zostaną. To jest taka moja nadzieja, że może ten las znajdzie jakiś sposób, żeby ci jego mieszkańcy zostali. Ale jest też szansa, że jednak może nam się to uda ochronić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to są te właśnie te duże, wielkie drzewa jodły, które z punktu widzenia, powiedzmy, właścicieli tartaku, no nie bardzo są cenne, bo one najczęściej są w środku wypróchniania, więc dla nich ten materiał nie jest specjalnie interesujący. W związku z tym, a dla nas, przyrodników, to są bardzo cenne rzeczy.
10: Jakby tak zaczęty i wędnuty się 2 roky do zadu, to...
0: Petro Michniak, Szołtys, Sała Nołycia.
10: Tołdy się tot temat jakby rezerwatu pojawił. Tołdyśmy chcieli właśnie, żeby nas poinformowały, dowczyty, z czym to się wiąże, jakie są ograniczenia, jak to... I do tego czasu nikt nam tego nie... przedstawił. 2 roky temu robiliśmy już takie jakby wstępne hołosłania na to temat, kto jest za, kto przeciw. No to Tołdy akurat tam na 95% było protiv. Przeciwnie, po prostu nie chcieli rezerwatu. I tak po wnętrznym zebraniu wychodzi, że z mieszkańców też praktycznie nikt nie chce tego rezerwatu.
11: My nie chcemy dla toho, że nie wyjdziemy ani do lisa, ani na chryba, ani na łuku. Ale to... Co po tym będzie? To nie powie, że takie stosy, jakie se takie zebrania będzie. Niech to nic. Wszystko pomiędzy za oczami.
12: No. Poza tym, jeżeli składa ktoś wniosek, to powinien zapytać mieszkańców najpierw. A potem dopiero, a nie od tyłu i nagle bum.
13: Można się kłócić, kto nie zaczął, nie?
0: Mieszkaniec Nowicy.
13: Ale niewątpliwie to, że to miało miejsce w taki sposób, wynikło właśnie z prowokowania, nie? Prowokacją był temat, podjęcie tematu. Dotyczyło to akurat właśnie... Park. Ten temat, on tu jest już od bardzo dawna. To nie jest pomysł ani stowarzyszenia, ani ministerstwa. Jak ja przyjechałem ponad 30 lat temu, to Magura miała być w składzie Parku Narodowego. I wtedy nie mogło to nastąpić z jednego powodu, że miał tędy płynąć rurociąg do Słowacji. Teraz tego mało kto wie, nawet czy tego nie dotykło. To oczywiście upadło, ten rurociąg się nie zbudował. Magura została oddzielona od tej koncepcji. Powstał tamten park, ale z wyłączeniem tego miejsca. W to miało jeszcze całe tam te terytorium Czarnego wchodzić. To miał być olbrzymi, dużo większy park narodowy. Tutaj był projekt wysypiska śmieci w Nowicy wojewódzkiego. Co to oznaczało? Mieli wszyscy dostać traktory i mieć asfaltową drogę w tamtym czasie, kiedy do drogi, która dzisiaj jest asfaltowa, no jeszcze brakowało z 12 lat. Nikt się nie pytał tu ludzi, czy oni chcą drogi asfaltowej. Starali się wytłumaczyć ludziom, że to może im naprawdę, może ich stąd nawet wyrzucić z tej wsi. Nie obniżyć jakość, ale wręcz wyeliminować. No bo taki jest rezultat.
9: Mieszkańcy się nie zgodzili?
13: Tak. I wtedy po prostu został zanegowany.
14: Na przykład ten rezerwat, on nie daje jakiegoś dla nas czegoś, nie wnosi ten rezerwat, tylko są zastrzeżenia, obostrzenia i tak dalej. No, no, no to więc o czym
15: więcej zakazów, jak coś dobrego. No i to, no bo jest takie ustawy u nas, czy w każdym, czy w samym Zakopanem, czy tym, że żeby coś rozwinąć w tym rezerwacie, czy pobudować dla innych, co przyjezdnych, to jest tyle przeszkód, że każdy urzędnik się wycofuje z tego. Czemu uciekają z Zakopanego? Bo tam nie ma nic. Bo nie wolno, tego nie wolno, tego.
14: Można powiedzieć, że się żyje dobrze i mogłoby tak dalej być. Ale od tego momentu, że ruch się taki zaczął, to będzie po prostu taka się tworzyła bariera między tymi przybyszami, a tubylcami. Gdzieś
15: jodła czy sosna, czy no, wszędzie jest taka sama.
14: To tylko jest po prostu takie wymysły, żeby utrudnić tu mieszkańcom nam życie po prostu. No. My to tak postrzegamy. Nie.
16: No nie, to jest bardzo schematycznego postępowania, które było prowadzone na jakieś powiedzmy na przełomie.
17: Bo my robimy spacery, tak? Publikujemy.
0: Mateusz Sora, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.
17: Prowadzimy bloga, prowadzimy stronę, opisujemy, tak? Znaczy tę przyrodę, która zachowała się w takim stanie zbliżonym do pierwotnego, tak? Do naturalnego i w tym. No więc no taki jest sens tego przedsięwzięcia, które sobie nazwaliśmy Ekonowica. Tak? Takim ważnym problemem, który dotyczy mieszkańców naszej wsi, to jest woda. Tak? W tym studnie wysychają, to jest efekt ocieplenia, tak? Obniżenia poziomu wód gruntowych, ale do tego wysychania przyczyniają się również wycinki na Magórze Małastowskiej. Te drogi zrywkowe, o których Andrzej mówił, drogi, którymi drewno jest wywożone z lasu. Tak, ta woda nie spływa w dół, ona ucieka rowami, które mają ją odprowadzić. Na południowych zboczach Magóry Małastowskiej występują dość licznie źródliska. I jeśli nie będzie tam prowadzona gospodarka leśna, jeśli nie powstaną drogi zrywkowe i drogi do wywozu z lasu, to ta woda w naturalny sposób będzie sobie spływała do potoku Przysłupianka, który zanika. My zrobiliśmy w tym roku ekspedycję do źródeł Przysłupianki. To był taki happening troszkę, tak? Otóż okazuje się, że w tym górnym odcinku, tak? To jest marnie z wodą w Przysłupiance, tak? Znaczy w te źródliska to są tam jakieś kałuże, tak? Znaczy w tym. No i dopiero z biegiem, tak? Ta Przysłupianka nabiera wody, zasilana potokami spływającymi z Magóry Małastowskiej. Tak? Ten rezerwat w dużej mierze obejmuje obszar lasu podworskiego. Ten las nie był przedmiotem, nie był użytkiem rolnym. Tak? Znaczy tam nie prowadzono, znaczy nie było pól, łąk, pastwisk. To był las, który po uwłaszczeniu chłopów dalej był w rękach właścicieli szymbarku. No i ten las nie był intensywnie cięty ani w XIX wieku, ani w wieku XX. Mało tego, są wskazówki, tak, w księgach sądowych prowadzonych dla kresu Klimkowskiego, że ten las był chroniony przez właścicieli już w czasach nowożytnych, czyli w XVII i w XVIII wieku. Z lasem Hajnyk historia i pilarze obeszli się łaskawie, dlatego że trudno było to drewno pozyskać. To jest też to, o czym mówił jeden z leśnik. Tak? Znaczy koszty transportu, tak? Znaczy koszty pozyskania i wywiezienia tego drewna były zbyt wysokie, tak? Czyli to, co się opłacało wyciąć, tak, i przerobić, wycięto i przerobiono. Natomiast w tym fragmencie to nie jest duży obszar. Tak, bez względu na to, czy ten rezerwat powstanie, czy nie powstanie, my będziemy robić swoje. Będziemy edukować, publikować. Z naszym sąsiadom bym powiedział, że świat się nie skończy na decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Życie będzie toczyło się dalej. Nadleśnictwo Łosie gospodaruje na 16 tysiącach hektarów. Nieprawdą jest, że wyłączenie niewielkiego fragmentu spowoduje jakąkolwiek katastrofę. Nie spowoduje. Życie będzie toczyło się dalej.
18: Stanowisko lasów od samego początku.
0: Bartłomiej Sołtys, nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie.
18: Stanowi w ten sposób, że skoro ten zasób przyrodniczy, ta bioróżnorodność tutaj jest, to ona jest związana między innymi z prowadzoną tutaj zrównoważoną gospodarką leśną i to nie tylko przez Lasy Państwowe, ale także poprzez poprzednich właścicieli, którzy widzieli ten potencjał tych drzewostanów. Zatem na właściwą według nas drogą ochrony tego potencjału jest prowadzenie w tym rejonie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, tak zresztą jak i na obszarach tutaj sąsiadujących z tymi drzewostanami. Nie uważamy, żeby tworzenie rezerwatu było najwłaściwszą drogą dla uchronienia tego potencjału, który tutaj mamy. Aczkolwiek my nie jesteśmy też instytucją, podmiotem, który decyduje o tym, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Wyrażamy swoje stanowisko, natomiast od tego są instytucje powołane przez państwo polskie, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
19: Problem naszej ochrony przyrody często też polega na tym, że...
0: Doktor habilitowany inżynier Jarosław Paluch, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
19: My nie mamy jako państwo przeprowadzonego monitoringu wielkopowierzchniowego, prawda? Tak. I to często jest tak, że te gatunki gdzieś tam występują, natomiast one się okazują występować na znacznie większym obszarze,
20: jasne,
19: prawda?
20: Tylko my nie mamy tej świadomości.
19: Dokładnie, nie mamy tej świadomości, nie, to są bardzo często jakieś tam wąskie grupy też gatunków, żeby je rozpoznawać, trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, prawda? No i nie zawsze tutaj mamy takie dane. Natomiast no tutaj można mniemać, że jeżeli coś jest unikatowe, to też wymaga unikatowego siedliska. Mhm. Prawda? Czyli to czy bardzo często, jeżeli samo siedlisko jest unikatowe, to można podejrzewać, że tam coś unikatowego można znaleźć. Natomiast no w wielu miejscach po prostu te siedliska nie są unikatowe. Mhm. No taki płat lasu, który przemierzamy teraz na przestrzeni kilometra, to przecież drzewostany o takiej strukturze, takiej warunkach siedliskowych, jasne, glebowych, klimatycznych i tak dalej, występują w Beskidzie niskim, przecież na olbrzymich powierzchniach. Prawda? Mhm. Każda forma ochrony przyrody jest dedykowana określonemu celowi, prawda? I między innymi ochrona gatunkowa, tym się różni od ochrony obszarowej, że chroni nie pojedyncze gatunki, tylko chroni ekosystem, chroni procesy, które zachodzą w większej skali przestrzennej, prawda? Czyli nawet jeżeli występują stanowiska gatunków rzadkich, chronionych, no to one zgodnie z prawem muszą być objęte ochroną również w toku w drzewostanach, powiedzmy, gospodarczych. Także to, że występują gatunki chronione gdzieś tam płatowo czy pojedynczo, to wcale nie jest wystarczającym warunkiem, no żeby uznać coś, że jest wyjątkowe, chyba że ich występuje, że jest to jakaś tam wyjątkowa kumulacja tych gatunków, prawda? No ale tutaj wydaje mi się, no też no nie ma, nikt takich dowodów też nie przedstawia i myślę, że biorąc pod uwagę te warunki siedliskowe, to no nie jest unikatowe, prawda, w skali makro. Na pewno ten las tam na początku, jak weszliśmy, on miał takie fajne cechy, no ale to jest taki niewielki przecież płacik, prawda? No tutaj idziemy już dłuższy fragment i to są takie drzewostany od bardzo długiej historii gospodarowania. Zresztą tamten fragment też ma historię gospodarowania. Tutaj nie ma czegoś takiego, co jest, no nie wiem, lasem pierwotnym, o charakterze pierwotnym, czyli takim nie dotkniętym ręką człowieka. Wprost przeciwnie, tutaj ta najwyższa warstwa drzew, to jest też warstwa drzew ukształtowana przez człowieka w określonym celu. Oczywiście te cele się zmieniają. Gospodarka leśna się zmienia, prawda? Dostosowuje się też do naszych, nawet ja bym nie powiedział, że się doskonali, dostosowuje się do naszych potrzeb jako społeczeństwa, prawda? Coś innego było priorytetem 150 lat temu, co innego staje się teraz, prawda? I gospodarka leśna też ewoluuje. Między innymi przejawem tej ewolucji jest no, coraz większa troska o zasoby też przyrodnicze, o zachowanie tego naszego dziedzictwa przyrodniczego w całej rozciągłości. I nie ma najmniejszych problemów, żeby warunki, które warunkują występowanie tych śluzowców, znalazły miejsce na mapie no, takiej planowej gospodarki leśnej. Zresztą jeszcze raz chcę podkreślić, to, że te gatunki tam są, to nie jest kwestia tego, że ktoś tam nie użytkował. Tak. Że to jest coś, że to jest relikt, że coś wcześniej było, a teraz ktoś to, no nie wiem, próbuje zniszczyć, próbuje usunąć, tylko to jest, one po prostu przetrwały w tych warunkach również no, jakiejś tam presji człowieka, która była znacznie silniejsza, bo my sobie często tego nie uzmysławiamy. Znaczy, myślę, że taki przeciętny odbiorca, bo tutaj na pewno lokalne społeczności no, wiedzą, że historia jest złożona tutaj tego terenu i tak dalej, to na pewno każdy tutaj z mieszkańców utożsamiających się z tym regionem wie, ale bardzo często właśnie no, jest taka błędna narracja, że oto Puszcza Karpacka jest w jakiś sposób, no nie wiem, wycinana, eksploatowana. Przecież ten człowiek był tutaj od XIII-XIV wieku, gospodarował w różny sposób, a na pewno na przestrzeni ostatnich no, 150-200 lat bardzo intensywnie gospodarował, znacznie bardziej intensywnie niż to, z czym się spotykamy teraz. I stosując bardziej drastyczne metody gospodarowania. Leśnik był wymieniany jako jeden z trzech głównych takich zawodów no, zaufania publicznego. Dokładnie. No i tutaj coś się zadziało, no gdzieś tam, no nie wiem, ta polityka może zbyt blisko się znalazła, może nie wiem, to zostało tak medialnie powiedzmy nagłośnione, prawda? To chyba tutaj i to jest fakt. I na pewno no, lasy państwowe wiele robią, żeby ten wizerunek odbudować, ale myślę, że to nie tylko w tym sensie, że zmieniają pewne zasady gospodarowania, tylko, no nie wiem, może kanały komunikacji, prawda, może też eksponowanie, no jednak swoich osiągnięć, bo tutaj, no ja mam głębokie przekonanie, że naprawdę na tle Europy i to mamy, możemy się wieloma osiągnięciami poszczycić i ta gospodarka leśna u nas naprawdę nie jest na dobrym poziomie, prawda?
20: Najzabawniejsze w tym wszystkim, że...
0: Krzysztof Piotrowski, radny gminy Uście Gorlickie.
20: Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj brali udział, to tak naprawdę to ludzie, którzy kochają naturę i przyrodę. Natomiast te względy takie terenów przyległych do tych lasów, interesy i lasów, i przedsiębiorstw, i ja już ciężko mi mówić o interesie gminy, bo jesteśmy jak gdyby reprezentantami w pewien sposób, wybierają nas ludzie, my mamy ich reprezentować. Te tereny, odkąd po prostu człowiek jest, to korzystał z lasów, korzystał z bo taka natura człowieka. No. I taka natura jest też jaszczurki, że korzysta też z lasów. Wszyscy korzystamy. Po prostu ważne, żeby to była jakaś symbioza, jakieś coś. Nie było tych granic takich niepotrzebnych, przekraczanych, których się coś tratuje, a można by robić całkiem inaczej. No. To, co właśnie tutaj koledzy mówią. My rozmawiamy tutaj, to jest taka sama historia jak wiele innych, które się zdarzają, polegająca na tym, że jakiś problem, korzyści z niego to ta destrukcja chyba, która jest. To jest skłócone środowiska i nic to nie zmienia generalnie. Nie ma tutaj, nie mamy na to wpływu.
3: Dzisiaj przyjechaliśmy zweryfikować, sprawdzić, obejrzeć jedną tą propozycję, rezerwaty, która nazywa się Jodły Łemkowskie. Wiemy, że Państwo tutaj się zebrali też, żeby wyrazić w jakiś sposób swój głos w sprawie tego rezerwatu. Domyślam się, że ten głos jest taki, jak jest głos Pani Wójt tutaj obecnej, która napisała już do nas pismo ze stanowiskiem, że są Państwo przeciwko temu rezerwatowi. Oczywiście znamy to Państwa stanowisko, natomiast no niezależnie od tego po prostu i tak musimy zobaczyć ten teren, musimy go ocenić i jaki będzie tego efekt, no w tym momencie nie potrafię Państwu powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się temu wnikliwie przyglądać.
21: Rezerwaty no, są najwyższą formą ochrony w Polsce. Tak naprawdę można ją zrównać z parkiem narodowym, ponieważ tak naprawdę zakazy są takie same.
0: Błażej Zamojski, główny specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
21: No i mają dochronić te najcenniejsze fragmenty przyrody, chociaż zdarza się, że rzeczywiście rezerwaty chroniące też jakieś wartości kulturowe, ale przede wszystkim dla ochrony tych najcenniejszych fragmentów przyrody, tych niezmienionych, najbardziej zbliżonych do naturalnych.
9: Kto podejmuje decyzję o tym, że dany fragment należy objąć taką ochroną?
21: Regionalny dyrektor ochrony środowiska. On wydaje zarządzenie o utworzeniu rezerwatu i określa granice, nazwę, powierzchnię.
9: Czy ta decyzja jest uzależniona od jakichś opinii pobocznych?
21: Tak, jak najbardziej. No, są pozyskiwane opinie, są sporządzone inwentaryzacje. Najczęściej wnioskodawcy, ci, którzy wnioskują o rezerwat, składają jakieś dokumenty, jakieś inwentaryzacje przyrodnicze. Jest to też opiniowane przez zarządców gruntów, czyli na przykład Lasy Państwowe, przez gminy, ale też przez naszą Regionalną Radę Ochrony Przyrody, która jest takim organem opiniodawczo-doradczym przy RDOŚ-u, w której są przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, ale też naukowcy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych. I oni też podejmują decyzje i opiniują takie projekty.
3: Tak, a jeżeli chodzi o rezerwat, to tak naprawdę w momencie jego powołania obowiązują wszystkie zakazy, które dotyczą rezerwatu.
22: No. Czyli tracisz klientów.
3: Proszę poczekać. Czyli wprowadzona jest, można powiedzieć, ochrona ścisła, jest zakaz wstępu, zakaz zbierania grzybów i tak dalej. Natomiast my jako RDOŚ możemy zezwolić na udostępnienie tego terenu albo szlakami turystycznymi, ścieżkami, albo do grzybobrania. Nie planujemy.
22: Jeszcze po swoim.
23: Akurat tak się zdarza, że ja jestem z Parku Narodowego Gorczańskiego. W Gorczańskim Parku Narodowym oczywiście są też rezerwaty, gdzie nie pozwalamy wchodzić. Ale osoby miejscowe mają prawo zbierać grzyby. Mają możliwość w Parku Narodowym. W Parku Narodowym mogą wchodzić i korzystać normalnie z lasu. To wszystko zależy od dwóch rzeczy. Przedmiotu ochrony, czyli co tutaj będzie chronione i w jaki sposób ten przedmiot ochrony może być zagrożony przez człowieka. Jeżeli to tak jak, bo przeczytałem ten projekt na wstępnym etapie, dotyczy ekosystemów leśnych, to człowiek w mały sposób jest w stanie zaingerować i podejrzewam, bo to jest decyzja regionalnego dyrektora, że powinien dla miejscowych, czy właśnie tutaj tych, którzy w jakiś sposób przyjeżdżają po ten odpoczynek, powinno to zostać udostępnione. Natomiast tak jak tutaj panowie powiedzieli, to jest pierwszy etap, bo te wszystkie rzeczy, które się działy do tej pory, to były chcieństwa jednych, drugich. Natomiast w tej chwili zaczyna się procedura i te rzeczy powinny być wyeksponowane przez państwa, przez panią jako przedstawicielkę społeczności lokalnej, zapisane.
9: A jak się żyje w Nowice?
13: Bardzo się żyje dobrze. Dlatego właśnie nie chciałbym za bardzo zmian. Oddałem głos tak zwany obojętny, ale nie obojętny. Bo przede wszystkim życie i poszanowanie tego życia w każdej postaci, czy to przez człowieka, czy przez jakiekolwiek stworzenie, które usiłuje tutaj żyć i stanowi jakby jakość tego. Każde dla siebie. Ja rozumiem, że każdy tu będzie bronił swojej racji, tylko że ktoś musi reprezentować te jaszczurki, te drzewa i to nie będzie na pewno godny przeciwnik człowieka, jeżeli to nie będzie człowiek.
0: Program przygotowała Natalia Małecka-Nowak.

0: Garbo w twym urodzie, a raz bawił się.
1: Zazjem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochłbym, kiedybym ja wypriałaj.

Zapraszamy do wysłuchania programu Hovorit Priyashiu, jak i w Radiu Lem FM możecie hostyni słuchać zawdy jako kamaradzkomu Radiu Rusyn FM z Bratysławy.

0: Nieźnicia FM.
1: Dziura paparhaj wiersze. Jakże postawa poeta? Rano nakazy świtnie, pierwszy z posteli skoczysz, ociuchasz zuby i skorej, jak co na drahu kroczysz, mamki ukażesz, jak ju jej czado lubi. Do szkoły u swojej hlavki odniesiesz wszystkie znanie u ranczej rosy i kladzesz klatku na szeptanie i ruku dzwigasz, skoro jak z klasy wybejniesz bosy. Pri stole lem do swojego patrzy sztaniera, a wecka Vera z widliczku u liwej ruky meso dżobesz, a sprawu ani do nosa, ani do zuboch z nohcom nie dlobesz. Wieczar umijesz nohy i skoro jak się na posel rucisz, opatrzysz teki. I keď si zadaci podobny kwetom, ty na zahlavku enki postawasz wielkim poetom. Rano. Rano ma szeroki dlani i polnu zajdu niespodziewania. Hajde, kto skorej z posteli skoczy i widzę w oczy tomu hosowi, co z batohom zarioch slunkowych cmu noc odhania. Rano ma wielkie oczy i merzi leniwe nacahowanie. Najświtko każde puszkowo kulki, ka pri dżobacy szmelo zaczyri do bystrej wody, kto got za mirne rozoruženie. Rano ma długoki nohy i świtko ostatnią gwizdu zdohoni. Najczasem każde sznurki zawiaże, bo już podraże czercia szkatulki zo sklejbasami, a dzwonczok szkolacki pierwszy raz dzwoni. Rano ma najszersze szerco, czyste, cepliuczkie, jak kolisanka. Ono obraci przez dnią od zwery nowi papery, bo każde rano nasza najmilsza robotna teka nowa czytanka. Zmywanie na sucho. Politika to ci takie jak żuwacze. Naduwa się jak od mechir, dok nie praśnie. Obliże się kolo tebe jak od macze, dok nie priznasz, że ci z osniu było kraśnie. Politika to ci takie jak mydelko. Choć jak ściśniesz, wyślizgnie ci z mokrej dlani. Zna już tuchnuc i udziobnuc jak szydelko, keď się od niej sama skora nie odbrani. Politika to je také jak frajerka. Ľubíš ju a priznac, nie se že na krátko. To si také, jak keď si še do dňa zmerka, keď hvaríš, že si i slané, žedol sladko. Z politiku dáš to zmýva svoju hlavu. Bez mydelka, bez šamponu i bez vody. Ta v hvízdoch kúpa svoju krátku slavu a mohol by znova rušiť do ovody. Politika to si také jak ratota.

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datą 18 grudnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowy, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyty 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedzu u Mykołaja Nechora. Czeraz zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludzie zniszczyli, jak nie było właściciela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost pereżył. Kuli swystale ponad hołowu, a ja musiał iti w peret, no bo ochoronił mnie. Prynymał je uczestnie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynie i Iraku. Tak trochę świta ja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszu wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chaty moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole jego używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomocz na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmi do redakcji Karpackiej Rusy dziękuje Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomocz, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyślcie moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim dołhom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, kotry dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną błahodarność Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy – Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę ty się. Napiszę to wsio historia. Budu wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wszego słowiańskiego roda. Koleja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje rodne seło Bortne, to zastał wielką zmianę. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wikań i dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma braci i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołych rokach ciężkiej pracy i po trynedilnej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego mista Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rytne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma jego, a kto ostał się, dumaje nad swoim losem. Co zautra bude, ty i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Co robity? Wliz ja w swoją pustą chyżu, siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życie. Na to pismo ja ochoczo otwitył i de skinczom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z odeżą od hromadziany na Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał także i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja także i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie dobre napiszu, ponieważ to moje nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludzie w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi pyszły i przekonują swoich, że tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Czeraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajane, ostałmy na razie to te supareczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajte czym możecie, bo kto nie żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybiera miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wyczu, że pochodzicie z różnych seulem kowyny, to znaleźć tę nużdę naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają toty dobrej kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydane kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczynu na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają i chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pod czużą strichą i opakują swoją sućbę. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od siebie, ani nie dla siebie, ale od wszystkich proszę was. Pomachajcie bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżartwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sąd między wami takie ludy, jakie zanimają cię zborem odeży, tak darujcie, że to możecie. Zachodnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, którzy żartwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomieniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania gromadzianyna Halkowicza i kto otrzymał, napisze wam pismo. Wiadomo już to, jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żartowatelom serdeczną błahodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podjaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dzieci brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysłał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił 20 listopada 1946 do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracają się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju 5 dzieci i żinka, to razem nas 7 osób, a nie mają możliwości ich prolity i wsizmy na pił hoły i bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przyodziwi dla mnie samego i członu mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn z Hańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayon, New Jersey. Pod datą 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przyodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my koroł, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sąd koroły i po 50 tysięcy złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodzat to też to sąd w lisach. One rabują nas, berut chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listiu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlejte. Lito w nas było suche i osin sucha. Śniegu neje, ale morozy już są dost dokuczliwe. Teper budemy mołotyty maszyną, bo cipamy już nichto nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to prywezej

chusteczki, ręczniki, igły, guziki, nitki i tak dalej. Warto z tej paczki na nasze ciny wynosić przybliżytelno 34 tysiące złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na cały rik życia w Krakowie. Duże mnie wtiszyło także wiczne pero, bo i mnie na takie pero było mnie duże potrzebne. Pyszę, że tym ryczamy podzielę cię po braterskie z wecią, jak objasnęno w piśmie z Ameryki. Dalsze on daje krótki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Godyszowi szkołu, a w śnitnici budynek wołosnoj uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozognali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bory się z tymi bandami, ale borba ta jest dużo trudna, bo znate li przez 3 lata się jest lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wooróżeny. Prawdopodobno pouczają oróżie i z zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę między anglosaskami a SSSR. I dlatego swoje oróżie zwertają przede wszystkim proti komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wszystkich poroblat co najmniejsze generałami. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale co ż robić? Jak świt świtą, tak w sej szła borba mecze dobrą i złą. Czasami wydaje się, aż to zło wezmę werch nad dobrą. Jednako w końcu końców dobre jest niepobitne. Tak samo zdawało się, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopi ciłę Europę. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeżyłem pochańskim Niemcom panuaty na świecie. Nyni one leżat powalene na wsi boki. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Josefa Petryszaka z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datum 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryję Markus, porodyczach Petryszak, rodom i z Krynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętaju jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rozybereżan w Vegreville, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zobrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorycko-Opowita. W piśmie on dowiduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozy nie mogła doruczyć to tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu, dlatego prosić pomieścić to w gazety. Nowa Huta, 7 sierpnia 1946. Drogi brate Hrycu, radby ja dowidaty się za tebe. Co ty żył i zdorił, to piszę do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razem i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej Oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i z Hańczoły, od szwagra Durniaka, to pereszlij mi. Mi adres, Tarnopolska Oblast, Monasteryska Rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestry, pereselencia z Seła Boguszy, Grybiusko-Opowita. Pisze z Tarnopolskiej Oblasty pod datom 18 września 1946. Najpierw peresyła je pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do tego czasu zdoru, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to 2 razy wysyłali mnie na roboty do Niemczyny, ale po 2 razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Riki Sanu. Robił jem tam 1 miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było iść do Florynki na balu.

w polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a 2 razy w tyżdny z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu, to one kazali nam tak długo ludę budę ta robyty tu, dokie was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że Niemcy nie mali czasu wtikaty na to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i w nocz. Odny ze schodu, a drugi z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikale, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk-puk, a Deutschland kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się 2 kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iśli na 2 nohach, a wtyczut na 4. Dido Michał z synami sud od mene 27 km, a Kuziakę 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Sud tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lipsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już druhy. To nas zawezli w inszej strony. W tom seli Deja Teper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I sud ludy z drugich okolic. Od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budę wsich do Sorogrodyn. Seło ma 220 numeriu. To w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste. Po pocztu do miasta, co drugi den chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 wersnia 1946 i zaraz odpisuję. Ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w 3 oblastiach. W Tarnopolskoj, w rejonie Borszczyu, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i Susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rejonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoria Gwanio, Taras Wanio, Petro Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka za synami, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za Starą Hranycią w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisam Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludej z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatrzy zostali. Lubek Stefan jest sekretarium w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciu, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciu nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczky i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w urzędzie podatkowym, a drugi kraucią. Żena Teodora Maryna, Diłka Łukacza Worobla, prosi nas, czy nie znajecie za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, po chrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berliną i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga Diłka w Uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnikom, a Diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No 2 synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Był ją w Kopeczęciach. Jest tam Wanio Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział ją się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wierzył. Tarnopolska oblast USSR, rajon Tłuste, seło Różniłka, Chocholak Jurko.

Przegląd tygodnia portalu LMFM. Poniedziałek, 6 lipca julia 2023 roku. W mieście Zahoń odkryli pamiątnik Edmunda Egana, autor listy Petro Medwid. Jak informował Laszlo Helmeci, primator madziarskiego miasta Zahoń, 1 jula 2023 roku, świateczno przed budową okresnego urzędu w Zahoni, odkryli bustu Edmunda Egana, reformatora gospodarstwa, który zapisał się swoją reformą i do historii Rusyniu. Na odkryciu brali uczest Ragnar Almqvist, poseł Irlandii w Madziarsku, Fedir Sándor, poseł Ukrainy w Madziarsku, jak i Józef Boczkaj, generalny konsul Madziarska w Użhorodii. Autorem biustu jest skulptor Roman Murnyk, rodak z Irszawy, jaki żyje i pracuje w Użhorodii. Bustu mistu podarował poseł Ukrainy w Madziarsku Fedir Sándor. Cytuję. Edmund Egan był fachowcem irlandzkiego pochodzenia, który na końcu XIX stulecia zajmował się gospodarskim pidniaciem karpackiego regionu. Program, który wypracował i który późniejsze prosławił się jak Eganowa akcja, był zamierzany na obmedzenie wysaleństwa, rozwytek gospodarstwa, modernizację zemleplictwa i zlepszenie usłowi życia miejscowych komunit, napisał primator miasta Helmecji. Dalsze cytowania. Jego robota leżyła trwały ślid w historii karpackiej kotłowiny. Napisał dalsze primator i z tym, że jak przygraniczne miasto wydziad kluczku rozwytku współpracy przez granicznych odnosynach i społecznym dumaniu. Cytowania. Chcemy budować region, w którym młode ludy wydziad swoją buduczność, gdzie płatyć się robyty, mate biznes, osnować rodyny. Edmund Egan narodził się 3 jula 1851 roku w Seli Czaktornia, dnes Madziarsko. Był ekonomem, o którego pochodzeniu pisze się dokole jak o szkockim, dokole jak o irlandzkim. Absolwował gimnazjum i pak wyższą ekonomiczną szkołę w niemieckim Halli. Dalsze studował prawo u Wiedniu. W 1897 roku był członem roboczej grupy, która miała realizować plan rekonstrukcji gospodarstwa rosyjskich komitatów znanej i pod nazwą Werchowyńska akcja. Plan Egana rachował i zwiększeniem pełnogospodarskiej wyroby w oblastiach i z równiną pośrednictwem modernizacji, rozszerzenia ornych zemel, tworzenia kooperatyw na sełach, oświtą selaniu na prawą ku modernemu gospodarniu. Werchowyńska akcja była uśpiszna, zapisała się do historii. Na Egana był 20 septembra 1901 roku zrobiony atentat. Na pochoronie brało uczas 12 tysięcy selaniów i ściły podkarpackiej Rusy. Na pamięć rosyjskiego dobrodytela był na mieście atentatu zbudowanej monumentalnej marmurowej krest, której pak komunisty odstronili. Rusyny zbudowali nowy pamiątnik, który był odkryty w roku 2010. Witam rok 8 lipca julia 2023 roku. Przeszywski samosprawny kraj, Koszycki samosprawny kraj i Zakarpacka oblast podpisali dokumenty ku osnowaniu zgrupowania Wihorlat, autor listy Petro Medwid. Przeszywski i Koszycki samosprawny kraj i z ukraińskim partnerom zasnowali Europejskie Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat. Ideo pierwsze takie słowacko-ukraińskie zgrupowania swojego typu i lem drugie w ramkach Europejskiej Unii. Partnery podpisali osnowajucze dokumenty w poniedziałek 6 jula 2023 roku, informowała choworkynia PSK Dasza Jeleniowa. Zgrupowania mają trzech partnerów. Przeszywski samosprawny kraj PSK, Koszycki samosprawny kraj KSK i Zakarpacką Własną Radę. Nowa kapitoła odnosyn. Cytuania. Zgrupowania odkrywa nową kapitołu słowacko-ukraińskich odnosyń i z dosiachą na rozwytok prygranicznego regionu. Dneśnym podpisom nasza obszcza wizja dostała jasną i oficjalną podobu i bizowną neje formalną strukturą, powił predseda PSK Milan Majerski, podla którego się tym tworzyć silny, realny i moderny instrument, którym się nadwiązuje na rok budowania dowiry i transformuje się to do modernego formatu, który jednoczesno odkrywa dwery ku nowym sredstwom z Europejskiej Unii. Dalsze cytowania. Wierzę, że będę prawdziwym katalizatorem rozwytku, stability i prosperity naszej społecznej terytorii, powiedział Żupan Majerski. Zgrupowania Wihorlat podla predsedy KSK Rastisława Trnky żytelom koszyckiego i preszywskiego kraju odkryje dwery ku nowym projektom, które podwyższa jakość ich żywota w prygraniczu. Pro nas jest pozytywną wieścią, że zdobudemy mocny instrument.

moment pro efektywniejsze czerpania groszy i z fondiu Europejskiej Unii i innych międzynarodnych dzierzeł. Powiódł dalsze Trnka, której przypomniano, że osnowania zgrupowania Wihorlat jej wyznacznym krokom ku złuczeniu Słowakii do obnowy Ukrainy. Kultura, sport, ale i ekologia. Zgrupowania Wihorlat maje być wykonanym organem współpracy w oblasti regionalnego rozwytku, drachowej i bicyklowej infrastruktury, ekonomiki, innowacji, nauki, badania, jak i turystycznego ruchu, a żywotnego otoczenia. W centrum jego uwagi mają być i temy ludzkich dżereł, a oświta, zdrowotna i socjalna opieka, jak i podpora kultury a sportu. Tak samo będą aktywności cilene na ekonomiczne temy, ochranu przyrody czy biodiversity i na wzajemną pomoc w przypadku przyrodnych i innych katastrof. Cytuania. Dnes jest historyczny dzień i historyczna dia pro nas wszystkich, nasze regiony i pro nasze krainy Słowakiju i Ukrainu. Powiódł za ukraińską stronę predseda Zakarpackiej Obłasnej Rady Roman Saraj. Wierzył, że to dohovor nie będzie tylko na papierze, ale że będzie transformowany do żywota w podobie mnożstwa zrealizowanych projektów. Dopełnił. Pierwszą zadaczą Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy Wihorlat będzie wypracowanie strategii rozwytku w określonych obłastiach. Na osnowie tej strategii wstanowić spisok priorytetnych programów i projektów, a jednocześnie czasowy i finansowy harmonogram. Wyznaczny krok podporany dyplomacją. Osnowania Europejskiego Zgrupowania Terytorialnej Współpracy nadwiązuje na międzywładny dohovor o czerzgranicznej współpracy między Słowakią i Ukrainą i z roku 2000. Jednocześnie jest rezultatem obowiązków, które wychodzą z dohovoru o współpracy z maja 2023 roku między PSK i Zakarpacką Obłasną Radą. Do inicjatywy załączył się i Koszycki Samosprawny Kraj, czym się ukryplat koordynowany przystęp na szerszy terytorialny urowny i z ohladą na geograficzne, transportne i obszczestwenne związy z przygraniczną obłastią na ukraińskim bocie. To wyznaczny krok podporuje swoją uczestnią przedstawicieli dyplomatycznych korpusów. Poseł Ukrainy na Słowakii Mirosław Kastran, generalny konsul Ukrainy w Prieszowie Wołodymyr Kamarczuk, generalny konsul Słowackiej Republiki w Użhorodzie Henryk Sasaj, jak i eksperty na zagraniczną politykę Aleksander Duleba a Edward Burasz. Sereda, 8 lipca, juleja 2026 roku. Besida z Oksaną Hraban-Lichtańską. Autor Natalia Małecka-Nowak. Długi czas chodyła lemkowyną i czużyną, ta besidowała ze starszyma ludźmi o bosorkach, rokach, wiruaniach, worożeniu, aż i o upirach i innych strasznych riczach. O tym, kole kolesy besidowale lempotych szeptom. Efektem terenowych badań i literaturnej roboty jest cykl autorskich słuchowisk Wyszeptane. 10 opowiadań polem kiuski, osadzonych w świecie dawnej lemkowyny, a inspirowany są pamięcią przedawaną z pokolenia na pokolenia. Z Oksaną Hraban-Lichtańską besidujemy o granicy między etnografią a literaturą, o języku jak nositelu dostomnenosti, a też o tym, czym warta co chranyty historii, które rokami wypowiadali lempił głosom. Oksana Hraban-Lichtańska, dijaczka, inicjatorka i koordynatorka sospilno-kulturnych projektów, autorka lemkiuskiej literatury, wersji, bajok, śpiłanok. Zanima się też tłumaczeniami. Realizuje audycje i filmy dla Radia Lemko i Lemko TV. Też edukatorka, wede online'owe zajęcia z lemkiuskiego języka, projekt Faj po słomu w sospilnych mediach, spiutworyła czasopis dla Dity Lemkoland. W 2025 roku nahorodzona drugim miściom za opowieść po lemkiuskie w konkursie opowieść Syła Ryżnoridno organizowanym Instytutem Językowej Różnorodności Polszczy. W 2026 roku laureatka egzekwo pierwszego miścia drugiej edycji tohoże konkursu. Nahorodzena twórczość będzie prezentowana podczas Noczy Opowisty w ramach 21 edycji Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie. Natalia Małecka-Nowak, co było impulsem, żeby sięgnąć po takie temy? Taka historia powtarzana doma, taka przypadkowa i inspirująca stricza? Oksana Hraban-Lichtańska. Ja od dawna chciała napisać opowiadania osnowane na lemkiuskich wiruaniach. Wsenia ciekawyło, co ludzie powiedali, co mało w sobie jakiesu tajnu. Czułam, że to te opowiesty propadają, zbiliją, ludzie pamiętają lemfałatkę. Sama zaczęłam zabywać, co czułam przed rokami, a nie zapisałam, za to ryszyłam pozbierać, co jeszcze ostało. Dołgie roki jem zwidłała ludzie o rozmaite wiruania, strachy, tradycje, obriady, legendy. Hladałam też w starych knychach, gazetach. W ramach literaturnej stypendii, którą przyznał mi minister kultury i narodnej spadkowiny, wełam terenowe badania na Lemkowynie i Czurzyni, besidłałam z paru dziesięcioma ludźmi, hołowni lemkami starszego pokolenia, ale nelem, adże byli i młody ludzie, które pamiętali opowiesty swoich didiów.
Pane był impuls, ale dumka, która rozwywała się ducho w mojej hołowi, motywowała na tym, żeby sochranyty nasze, kulturu i jazyk, taj podaty dale. Chciłam też dite do młodego pokolenia lemkiu i zadumowałam się, co ja lubiła, kiedy ja była litwaką. Straszne historii i wszelijakie inczy, bo ja wse lubiła słuchaty. A seryt moich opowidań najdete takie, od czego moros po herbety pide, taj to toż to dast spokój i zworuszyt. Z jednej strony to bardzo atrakcyjna tema, wirłania, porożenia magiczne, nadprzyrodne siły, strachy, a z drugiej cytiaszko było zbieraty materiały podczas terenowych dośliczeń. Starsze ludzie czasem mają opory, żeby opowiadać o takich rzeczach. Oksana Hraben-Lichtańska. Prawda, po bielszosty ludzie nie są rady o takim opowiadać z rozmaitych przyczyn. Dekotry się hańblat, inszy powiadają, że w takie nie wiriat i inny nie znają, ale kole tych samych ludzi widziałam na premier tyczule o hrokach, powiadali, je, dostałem hroki, joj, jak nie hołowa boliła. Nie była to lekka robota, ale dumam, że moi besidnyki porozumili, że możut mi zawieryty. Kto chciał opowiadać, ale nie chciał, żeby ho nagrywaty, szanowałam to i zapisowałam se na papery, co mi powiadali. Nikogo nie przesyłałam, rozumiłam i chodyłam się z tym, że nie każdy chce być duaty. Znałam, że tema nie lekka, za to opowiadania mają na hołowok wyszeptane, bo motywy do moich tworzył były podawane przez pokolenia potychy z tyszenym hołosom. Prebars dziękuję wszystkim ludziom, że nie przyniali i podzielili się swoimi wspominami. Bardzo im też wdzięczna tym, które nie do nich zawele albo poraili do kogo pity. Kiedy dach to chciał mi jeszcze to se opowisty, ja wse rada prydu, pobesiduju, posłucham. Obiecuję dobry się tym zaopiekuwaty i szanuaty to, co mi dach to podaruje. Natalia Małecka-Nowak. De i jak idę hranycia medze autentycznym perekazom, który poczuła z odbesidnikiu, a literaturną fikcją. Oksana Hraben-Lichtańska. Wszystkie opowiadania to literaturna fikcja zamieszczona w realnym świecie, na Lemkołyni. Bardzo bym chciała zapisać słowami obraz lemkiwskiego seła, żeby słuchacz albo czytacz mi się perenesty do dawnosty. Nie było to lekkie, bo sama jem się na seli nie chowała. Do toho seło moho dzieciństwa, gdy się babi pomachało presini albo kołotyło na masłach budęci, to już 90. roky. Nie zaznałam dawnej Lemkołyny. Znam ją hołowni z opowiadań ludy, których opowisty zberam rokami. Moi mama najwece mi pomogli to świt odtworyty, przypominali swoje dzieciństwo. Kiedy idę o wirłania, to nykotra historia nie jest perenesena 1:1, bo chciłam stworzyć też to swoje, autorskie. To i nie dałoby się opisać historii od ludy, szak byle to lemstriamby. Premierom od paroch osób czułam, że bosorkę porablali i brali korołam mołoko. Jeden mi powił, jak bosorka mała to robity, drugi powił, jak ją poznaty, a trzeci, to może pomoczy. Ich opowieść często zaparała się w jednej minuty, a ja na osnowie wirłań stworzyłam opowieść na 40 minut. Mogłam napisać opowiadania czysto zdumane, ale nie chciałam, bo stojałam o to, żeby male etnograficzną i edukacyjną wartość, żeby słuchacze albo czytacze male szansę poznać lemkiwską kulturę. Besidujesz, że lemkiwski to język, który chcesz sochranyty i popularyzowaty. Dla kogo w pierwszej czerzi male byty to te opowiadania? Dla tych, którzy już besidują po naszemu, czy raczej dla tych, co aż teper odkrywają swoje koreni? Oksana Hraben-Lichtańska. Bardzo bym chciała, żeby daty szansu poznać to świt każdemu, kto bude to chodził. Nikogo nie dumałam stawlaty w pierwszym riadzie. Na pewno priorytetom był dla nie lemkiwski język, choć znam, że polski tekst diszałby do syły ludy. Tak ją wybrała, bo prebars chcą, żeby nasza besida żyła, żeby publikowali się w niej nowe twory. Opowiadania stworzyłam i udostępniłam w formie słuchowisk z rozmaitych przyczyn. Merzyńczyma, żeby mali szansu poznać ich ludzie, które nie znają czytate azbuku, a do tego podaty im lemkiwsku fonetyku. Tiaższe słowa wybrałam do słowniczki, już to cud zamieszczony na mojej stronie. Następny się tworiat, budu net dostępny. Słuchowiska dale mi też szansę westy ludy w świt z muzyką, hołosami akcji i moją narracją. Przyjemnością było dla nia zahrate roli, którym wydumała. Znacia, że lechsze by było lem napisaty tekst, ale znam od ludy, które słuchali audioknyżki, którym nagrywała, Małego Princa, Winnie-Pu, opowiadankę Baby Tekli i wielu innych, że to dla nich wielka pomoc w owczyniu się języka. Duże ludy pisało do nia, że chcieliby przeczytać to te opowiadania, za to dumam wydaty knyżku, dla których słuchowiska budu dopełnienią. Może ją wydaty po polsku, żeby dity do szerszej gromady, ale wysłowlu to jeszcze raz. Lemkiwski to dla nia priorytet. Chcą, żeby był publikowany, najbudę w publicznym prostorii, najdijdę i do Polakiu. Jak da komu to bude zaważało i nie bude chciał knyżki za zbuką, to jego problem. Ja się od swojego nie odhołariu. Nie chcę robić biznes, mam czysto inczy motywacji.
jak pracowałaś nad językiem, żeby schosnęła te dawne słowa i konstrukcji z osłonykami, dawnymi akneszkami, gazetami, ty jeszcze inaczej. Oksana Hraman-Lichtańska. To te dawne słowa i konstrukcji to mi hneszni język. Ja by się doju tak, jak napisane są to te opowiadania. Nabrałam nieznane mi słowa, bo chciałam, żeby to była moja besita. Do słowników zazerałam tody, jak nie znałam albo nie byłam pewna nazwy do jakiego nariadia, gazdiwskiego przedmetu. Po polsku też ich musiałam sprawdzaty. Pewno najdę się i takie, że to stylizowane na bajku albo bardziej liryczne, to tak na sztoden nie by się doju. Ale stoju o to, żeby chwaryty tak, jak dawno chwaryli nasze didoły. Miechneszni język to dołhy roky praci, tworzenia, audycji i filmów, pisania, prozy, poezji, śpiewanok, publicystycznych tekstów, słuchania ludy i archiwalnych nagrań, besidowania z ludmi i dla ludy, czytania knyżok, gazet, listów, hrebania w słownikach. Wierzę w to, że hodno odbudowaty nasz język, wytorchaty burian, że to się zasijał za wszystkie roky po wyseliniu, ale to wymaga wielczesnego trudu. I nie zrobicie to za jeden miesiąc, rik, ani dekadu, bo robota z językiem to droga, kozrany kolesiany kinczyt. Ale to możliwe. Wydżunelem w sobie, jak moja besida się zmieniła, ale w moich kamaratów, który każdego dnia roblat krok do przodu, żeby paradoksalni pity do zadu, do besidy z dawnej lemkowyny. Cy dawny wirinia lemkiu traktujesz hołownie jak element folkloru, cy radsze jak ważny element grupowej pamiaty. Oksana Hraban-Lichtańska. Wydaje się mi, że jedno riuna cię z drugim, ale dodumuję się, że idę tu o wahu. Czy to lem ciekawynka, czy to jest ważne i potrzebne. Tak to mi by rzeczy, a takie zabobony. Ciekawe, ale aż to takie komu i tym podobne. Ja na to pozaram czysto inaczej. Pełno, dneska powiemy, że naukowci doweli to i sese, lem popry tym pamiętajmy, że jest i takie, że to niechodno pojasny ty. Nikogo nie chcę perekonułaty, żeby wiryli w porablania, upirił liczenia modlitwą, najkażdej wiryt w to chocze. Ale majmy na pamięty i szanujmy to, że dawno nasze didowe w rozmaite wiryle, a ich dneska ludę wiriat. Ja nie opisuję wirowania i obriady, żeby dokazywały, że to prawda, lem chcę podaty kulturowe wartosty, adże to one wkazują nasze korienia. To te kuskę tworiat nam obraz lemkowyny i lemkiu. Możemy zrozumieć, czego ludzie się bojali, dehla dale pomicz, jak micne było dla nich przywiązania do Boga i cerkwy, choćby cerkwą nie dopuszczała na premier liczenia modlitwą po wkuszeniu hada, jak trymali się swoją, czym pojaśniali dla się niezrozumiałe, co o sobie opowiadali, kolejne było roboty i priale na wieczirkach, jak tworzyli swój moralny system, jak peresterichali przed grichą i nachwariali do uctywego życia, jak byli symboli micnej spilnoty i zdrawla. Na premier żelizne przedmety w welejnych tradycjach, ta ich hidni inczoho. No jeszcze się chniłaty, że ludę w zabobony wiriat, bo to czas naszego człowieczego obrazu. To te wirłania wkazują do wrażliwość i wartości naszych predkił, które zmicniali ich jak hromadu. Możemy w to newiryty, ale szanujmy dawne, bo to czas lemkiwskiej kultury, która przetrzymała stolicia. Natalia Małecka-Nowak. Czego możemy się nawczyty od mieszkańców lemkowyny przez ich wirłania i opowisty? Oksana Hraban-Lichtańska. Jak wielką siłę mają wartości kulturowe podawane pokoleniami besidowanym słowom. Czudowe było odkrywate daszto nowe, wynachodyty, co jem jeszcze nie czuła, ale też prebarsenia tiszyło, kiedy wece ludy powiło to, co już znałam, bo zrozumiałam, że odtwarzam to tu grupową pamięć. Jak jem daszto naszła w starych knyżkach, a potem kto sy młody powtórył, co ludy powidali 150 roku temu, to aż się łosia na karsi dwychało. I zmicniało się mi poczucia, że opowieść ma wielką siłę. Dawno ludzie nie znali tak pisate, czytate, ale besidom podawali kulturowe wartości. I choć znam, że lemkiwski język dużo pereszał, to od nas zależy, jak długo wystoi i czy następne pokolenia będą go znaty. Jedna osoba napisała mi, że dałam tym opowieściom drugie życia. Mam nadzieję, że to te kulturowe wartości ponesą cię po świecie i dokole będą drzewem znania o lemkowyni. Jak lektorka masz wielką praktyków z czudnym tekstem. Jak to jest czytaty swój, cyda jak inaczej się ho interpretuje. Oksana Hraban-Lichtańska. Nikoli jem się nie zadumowała, że to lechrze czytaty, ale pewno tak budę, że swój tekst. Szak win dla nia barże naturalnej, bo pyszu tak, jakby si duju. Znałam też dobry swoich bohateriów, jakie ma sud ludmy, czym się traplat, jakie mają pragnienia, co mają na starunku, kilko chcą wkazaty albo nie. Jak się czyta czużej tekst, warto znać siły i zmist, żeby dobry zrozumieć rolu i podaty motywacji, a to i tak wse będzie nasza interpretacja. Nie znacie, cy oddast to, co chciał wysłowy ten autor. Tu autorka i lektorka to tot sam człowiek. Zapowiadasz knyżku, dla której słuchowiska będą dopełnieniem, cy będzie to tot sam tekst w pisanej formie, cy planujesz go jak rozwinuty.
Mogłabym rozwinąć, bo mam jeszcze duże dumok i nieschisnowanych motywów, ale lyszam ich na takole. Może będzie druga knyżka? Nie znacie. Pisania to bardzo długi proces. Poperetynany problemami ze zdrowiem, chcę go zawierzyć knyżkom z tymi samymi tekstami. Jak do komu nie będzie dost słuchowysk, albo lublat barże czytać, jak słuchaty, albo będę chciał mać polski perekład, żeby lepsze zrozumieć z miast i siawczyty, albo nie jak nie znam lemkiwskiego, a chcę poznać lemkiwski świt, dla nich będzie knyżka. A jak kto sylem posłuchać, też budu prebars rada. Nikogo nie nachwariam na knyżku, najkażdej ma je to, co potrzebuje. Pisze, że to jeszcze nie poślednie słowo. Cy cykl budę mał prodążenia, cy dumasz już o daczem inczym. Oksana Hraban-Lichtańska. Joj, ja mam bars duży dumok. Nelem na druhu knyżku, ale rozmaite mi się woło i kołotyt. Ja nie nariczu na to, że nie znam, co to zrobity, lem chciłabym maty sposobnist to zrobity, bo duże by człowiek chciał, ale nie wszystko się dast. Czasowo, finansowo, fizycznie i tak dalej. Ludę mi pyszut, już ją wszystko peresłuchał, kole następne opowiadania. Joj, żeby się to tak lehko tworyło, jak się słuchat, trzeba znać, że to nie było lem napisate, ale musiałam perewesty terenowe badania, czytate etnograficzne knyżki, wydumaty i historyju napisaty ją merytorycznie konsultowaty, dziękuję rodyczami rodyni, robyty korektu, dziękuję momu premylenomu mużowy, zaterplewist tisz, poprolaty, nahrywaty, montuwaty, hladaty muzyków z hołosamy i dodawaty ich do powitań. Aż jak to teper wymieniam, to nie słabyt. Projekt wyszeptany był bardzo dołhi i wymachał duże trudu, trzeba mi odpoczaty, ale do pisania na pewno wernu, bo ja pyszu od podstawiłki, psajem to lubiła, lem w życiu trzeba było wybierać kole preznaczyty na to czas. Może net zas wyberu, że sobie siadł i dasz to na pyszu, a jak budu znała, że ludzie słuchają albo czytają, budu mała go tomu wekszu pewnić, że wartat, że roblu to nelem dla się. Opowiadania możesz posłuchać na YouTube i Spotify. Motuskę podajemy w dopisie. Czetwer, 9 lipca julia 2026 roku. Wystała Laury Dyczko o Hobortnym i Łosy. Autor dopisu Natalia Małecka-Nowak. Od 11 lipca julia 2026 roku w dwóch oddzieleniach Muzeum Dwory Karwacjaniu i Gładyszy w Gorliciach możesz obserwować niezwykłą wystawę Laury Dyczko, haftowania po swojemu, grafika i tylfografika. To historia o pamięci, dostomennosti i sztuci, która jest dostępna też dla osób, które nie widzieć albo słabo widzieć. Wystawa prezentowana jest równocześnie w dwóch miejscach, w Greko-Katolickiej Cerkwi Świętych Kosmy i Damiana Hobortnym i Maziarski Zachorodnie Włosy. Już sam wybór miejsc nie jest przypadkowy, wpisuje roboty artystkę w krajowyt i historię regionu, z którym jest mocno związana. Laura Dyczko, pochodząc z Gorlic, jest artystką i doktorem krasnych sztuk, od roku już twórczosty podnimać temu kulturnej pamięty. W prezentowanym projekcie sichat do spadkowiny lemkowiny, peretwariat wzory hafty w język współczesnej grafiki i tylfografiki, znaczy sztuky, która może być prynymana nelem wzorom, ale też dotykom. Jak podkreślać w katalogu, kurator wystawy, Włodzimierz Szymański, twórczy z dedyczko, cytowania, odnosi się do indywidualnej pamięty i grupowej dostomennosti tworiaczy nowy, nowatorskie figury pamięty. Podla Szymańskiego artystka z pełną świadomością pisze i konsekwentnie realizuje opowieść o kulturnej spadkowinie lemkiu. Syłą wystawy jest jej historyczny wymiar, anelem. Dyczko proponuje adresatom dwa sposoby doświadczania swojej dostomennosti, przez refleksję i bezpośredni kontakt z materialnym tworem. Wyszywany znak, krestek, czy wypuknęna struktura stają się narzędziem opowiadania o dole wspólnoty, którą naznaczyli tragedii 20. stulecia, od łagrów Talerhofi po weselinia i akcjowisła. Cytowania. Na osobliwą uwagę zasługuje fakt, że Laura Dyczko podniosła się procesu aktualizowania, przywertania lemkiwskiej kultury i tradycji, współcześni obszary pamięty w relacji minułe teperiśnie budycze. Co wece, to rozszerzenie jest peresunene na wizualne doświadczenia dla osób, które nie widziat albo słabo widziat. Ważną strategią w jej robotach jest, że nadaje wartość miejscowe pamięty przez krestykowy haft, co pozwala na zarządzanie konkretnymi formami, kolekcjami, jakie są nowym zapisem upamiętnienia, pisze kurator. Na wystawie możesz widzieć tymeryńczyma cykli Panorama, Lemko, Krestykom i Duety. W robotach tradycyjnej haft je pereformulanej w abstrakcyjną strukturę znakiu, która jednoczesno odklikuje się do rodynnej historii, krajowidu niskiego Beskidu i współczesnych artystycznych form. Podla Włodzimierza Szymańskiego Laura Dyczko, cytowania, w nowatorski sposób odnosi się do zastosowań wwodzenia lemkiwskiej kultury dla osób, które nie widzieć albo widzieć bardzo słabo. W konsekwencji wystawa jawi się czymś więcej niż prezentacją sztuki. Jest też ważnym hałosem w dyskusji o dostępności kultury i sposobach budowania wspólnoty pamięty.
lawradyczką, graficzka, projektantka, zanymacia też malarstwem, użytkową i wydawniczą grafiką. Jest absolwentką Akademii Krasnych Sztuk we Wrocławiu. Stopień doktora zdobyła na Warszawskiej Akademii Krasnych Sztuk. Od 2009 roku prezentowała swoje roboty na parach indywidualnych i parnacetioch grupowych wystawach. Jedna z jej robót prezentowana była na wystawie Formy Prysutnosti Sztuka Lemki u Karpackich Ruseniów w Dzierżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Współpracuje z różnymi instytucjami kultury i sztuki. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiahom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

Przychodził tam akurat nie ze Sanoka, mama w Bilanci, w takiej zbocie mieszkałej, małej. Jak my łatru zaczęły robić w czorni, w botnim, my choło z łatry ładowali. I przyszedł ze świta i mówił choło z łatry postawiony, mamy na kredencyku tak na stojat. Tak na wido, żeby nas pomyn mamy. Komiroczka serca. W komiroczci zabyty świtom, z poczesnego miścia, z samego myśnika, głos watry mnie przywitał. I głos ze stareńkiej grudy, nie jecie synku i nie, nie choć trud twój ze mną bude. Mamo, jak mało oddach, jak mam serca.

Dobry wieczór, witam na ponedziałkowym słuchowisku. Zapraszam na następną część noweli Petra Polańskiego Niepokorenej. Faustyna lem czas od czasu, odpowiadała Ilii. Nemoż było ne spostereczy, że medże nyma sztosy już zaszło. Sponadył się jakesy połominczyk. I na dywo Ilija potuplał hołowu i joho trepotliwa besida ponyżyła swoi lety. Byli my seret konwersacji, koli do dwora wstupił paroch aksenty. Wertał zoseła z jakysym selaninom i odprawywszy ho przybliżył się gu nam. Ta ne poznali my wczerašnioho aksentyja. Win ne wytał nas tak ożywleno jak wczera. Był rozwojeczeny. Ne odpowiadał naś widania, ole lem potichał dym zo swojoj Heidelberky. A czy na dneśni mylyłskiej wyprawi niczoho ne wstrilił. Kiet idesz z rucznycią w hory, tołdy już ne rozchodyć się o dajaku, lyszku albo zajacia. Szto to za zwiryna, to hany dyczynom ne nazywaj. Dla mizernoho hopkacza zajacia ne sotwore na rucznycia. Kieby tak sernu, albo medwedyka, albo na ostatok najby i zdajakom stratom dyka zawadyty, tołdy już wartać się zgnaty po taku zdobycz. Kiet się iszczy gutomu nasyłu pit pukałku pchaje. Inakże stet by było dychinczyty polisi, bo na dychinczyty się mus. Wozmę taka serna. Pithot pitniu takoj plaskato, pitberaj się manewramy, hejby szpionda jaki. Dobry iszczy kiet pitwiter, a pryjdę się z witrą, tołdy poprysami zemly się plaskaj po zwozyskach, jak za tą nytką Ariadny w labirynty. Korotko, za nic wody człowieka. I hejby to świryna. Medwit? Ich ladaty ne treba joho, gawry, sam się na wynepidruku. Ne kroje się, znaje swoju sył. I w sutyczci z człowekom to joho zuba. Puk! Raz iszczy poprawy ty, puk! I leżet, bidiaha pit twoima nohamy, hejby kaczka. Lem chwataj za ucha i zaberaj. Z dykom? Jak z domasznim paciatom, łahidne to, hejby jachnia. Woz za kark prytrymaj i bahnetom w czeło. Ta aksenty nie był chneska z rucznycią w ohorach. Mi, zaczął win, cynew był się zawziato w pamiat wczerašni wieczer. Abo mne dospał chneska, albo to one ne bez przyczyny nastawali wczera na hrobaria. Podumaj telem, ja chneska wydił Dańka Krecula. Ne da koho inczoho lem toho, że samoho Krecula, kotroho my wczera zachrebyli. Zawczasu rano wyszął jem do cerkwy. Była husta chmła. Bliżu się gu wchodu, a w otweranci spyt Krecul. Lice zmarniłe, smutne, odeż i boroda bezładna. Dańku, proriuk jem mymowilni. I Krecul obudył się, stał, pisrył na mnie i znykł w omraci.
Dumam jednako, że prywydziło się mi. Ta zaprawdy nebar zdorowy czuju się hneska. Odzdrał kale mysia, z hospodariamy i podali się do dworu, żeby się hn do pobytu prysposobyty. Pecze w horach południowe słońce. Jak rano w Karpatach świże, chłodne, jak o swytaniu na chyrbeti hir wydyt się człowiekowy, że płynę hori nad wozduchą, tak w południowy czas spekota dżgat, tiahota powitria dawid rudy, zdaje się dychasz połominią. Na orbach rozpadają się od horiacza kameni, na schyłach wipryje połonyńska trawa, a na polach rozgrytym moriom tremtiat hryw zeren. Kole my perechodyli popry pola, zaczuli sme hraju czocho łautaria. Pitpuszczamy judyny sidył człowiek małoho rostu, nabytej w sobie, odminnej od hucuwił, tym, że nosił gruby, sukniany hajdawery, na hołowi okruchu szapku, a na pleczach kożuch, paszmak, i to ne wolną do spodu, lemciłej obernenej kudłamy na werchy. To szeroki, a krótki baszmak zaszmarenoj był na ramena i spiaty pitkarką. Spit okruchłej szapkę i żyło się barnasto żółte wołosia. Jego lice było nie inakże rzeczy, jak ptaszacze. Paszczeka podana do zadu, niz dołhi, a pidnym pit stryżeny bajusy, kotry hejby strichom wkrywali gruby worchy. Lice mał hejby z kamienia wytoczone, wydiło się wystał ho na neznatie jak u burju, a temny borozdy na nim się nezwekszajut. Chodaki joho nosykamy hori dwychneny, jak wydno zaznali ne jednoho lita, byli odwiczny. Taką odwiczną wydiła się byty i joho podibna do uszel sekund łautara, kotru winpit brodą trymał i potichał smykom. Hej by da koho sik, toporom rubał. Ano, czabaraszku dajaku, szmarł Ilija, wynymajuczy sakwu. Łautar stał, poprawił na pleczoch baszmak, przyżmurył oko i zaczął wydobywaty tony skrypliwy, niespokojny, urwysty, podobny do bichu dykoho harsamaka, który nie biżyt czwałom, a rwe zemlu kopytamy, to zasprystaje. Skinczywszy, opustył łautaru i pozerajuczy na nas zaśmijał się, hejby dziubu otworzył. Kieby tu byli, łacmane? Besidował win, dwychnuwszy się i pryuczywszy gunam. Znał jem ich, szto za ludę, dobry i naszych uculaky, ale że hordy, to hordy. Szyt! Win zas zaśmijał się szepitliwi. A popowy diuky kras, prysiacham bohu krasota i wyberaty nie trzeba, to angelyky nie divy. Win kraczał wraz z nami i takoj do naszego miścia bywania. Na lice Ilyi dosterechli my uśmiszku, kole ostalizmy same, Ilija zwernął się do nas. Wy i nie znate, prawda? Tot łautar bude naszym hanimedom, naszym nadwirnym huszlariom.
Rano jem ho naszą na kamieniach nad ryką siedł i wychrawał na swoje wioły. Rado przystał na moją propozycję, dołho jem z nim besidował. Winne gazda, nie ma ni chyży, ni pola, ni jakoho nebud majetku. Po profesji je łautariom, hudakom na huculskich wesilach i hulatykach. Jak lito, tak zima, nosyt tot sam kudłaty baszmak. To joho dostatok, a ciłym joho świtom zdaje się byty ona, łautara. Sidył na kamieniach czeremosza, hejby da jaki demon. Niczoho nie czuł, lem swoi tony. Zwidał jem ho odim. Łory, chwaryt i czeremusz. I zadowolony hejby pił świta, mał pić sobą. Ciła joho dusza prolywać się w tonach toj wioli. Chwar też to chcete, prosta to dusza, a czom zatoplena tak w swoich melodyjach? Dumate ona bez myśli odpoczywa tołdy? Struny joho łautary wkazują wszystko, co się w tej duszy dije. Wyszedł jem z izby. Na podwiercy stojał nasz łautar. Ptaszacza postać delem lyce, a ciły win ptaszaczy. Wołniany baszmak hejby ptaszacze tułowo, nohy tonkawy z dziubastyma chodakamy przypominali ptaszaczy łapkę. Przybliżywszy się gunemu, zwernuł jem uwachu na szramu na jocholicy. Zwidał jem się ho o pryczynu. To już roky, chwaryt. Kolesy diłoczu kosu my odbywali. Taki już wlechinił obyczaj diwoczu kosu boronyty, choćby i na to pory przyszło. Naraz w prytykajuczy igu naszej zachorodzi rozhorił ohen. Neobyczny ohen. Był to połomin mołdawianki. Pemedże listia dereł wydił jem czerwenu dymku. Bolemnuła i takoj wkazała się moja romanyczelka. Chwariu moja, ponerze czułem, sztociłej mi rozum lem niom zaniatyj. Była teper bez kryptaria. Mała na sobie lem bił wyszywanu kwitią soroczku z biówkami na rukawach. Nachneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam na słuchowisko w Piatnyciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: Radio LM FM.
1: Jest понеділок, 13 липня-юлия 2026 року. А на новини Радіо LM FM просить Олена Стефановська. В минулий вікенд в Малому Липнику проходила 15-та русинська ватра, зрихтована організацією «Молода Русина». Тридньовий програм події був повний музичних виступів. Запрезентувалися русинсько-фольклорні ансамблі і солисти з близької околиці і з дальших регіонів. Можна було почути русинський язик і в модерних виконаннях. Кульмінаційним пунктом суботнього вечора було розпаління Великої Ватри. Так о 15-й русинській ватрі бесідував Петро Штефаняк.
2: Je to 15. ročník a je pravdou, že každý rok rosneme na počti programoch, na súprovodných programoch, areál sa zväčšia a takisto i počet účinkujúcich i tých, ktorí tu prídu jak navštevníci.
1: V tom roči organizátori zrychtovali tiež špeciálnu mobilnú aplikáciu.
2: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro tento festival. Takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini. A vidia tam mapu areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šatu čujeme, alebo barz plánu origne prídeme. A to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
1: Tak bešidoval o plánach na budúče.
2: Súd už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rok je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme sa zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
1: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
2: Prichádzajú dilemky, každý rok vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklomost do Poľska, prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú daltami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusiniu len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusiniu z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusinský festival.
1: 15. Rusinská vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli, môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu. Samoho malého Lipnika.
3: Tu sú šišky oplnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška, a tu sú obyčajné šišky a tu je zase kukelka.
1: Sela Toriska.
4: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuk s kapustom a i osuk máme s brnzom a s grujami.
1: A až i z Rzegiestowa.
5: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. A na przykład proziołki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki. Wczoraj zbierane z krzaczka.
1: W ramkach towaryszuczego programu możesz było wziąć uczest w różnych warsztatach. Medzeńczoma narodnej wyszyłki cieszy to druku. Tradycyjno była też szkoła tańca, wystawa fotografii i aktywności pro dzieci. Na Latrianom Poli w Małym Lipniku był i stand obszczestwa świętego Jana Chrzciciela, gdzie można było dostać wszelijako religijne publikacje w rusyńskim języku, w tym premiernika rusyńskiego tłumaczenia Nowego Zawitu. Tak o podchodzi ludy do przechodzenia na rusyński język w liturgii besiedował otec Milan Jasek, predseda obszczestwa.
6: Tak treba sa priznať i tomu, že naše Rusiny, vydačkové Rusnáky, boli byte to slovakizáciou. A to nažal nelem od držalu, no i od cerkvi. Dosť takto tá slovakizácia sa rozbihla v 90. roku, potom po 2000. roku. Ale teper tak, chvala Bohu, tým, že majeme archiepiskopa Jonu. Tam inne taky otvorené, aj sympatizuje s tými prekladami, však aj za ňoho ty prvnový závid, jak vyšol. Chodzie, môže opatrný, môže sleduje, jak to sa bude rozvíjať. A zase môže, že aj to je dobré, že by takým spôsobom nedošlo k takým konfliktom. Ale tamte už ľudia poznajú to. Aj znajú, čo to je občestvo, znajú, čo to sú preklady, znajú to všetko riči s tým zviazané, tak to prijímajú a už čekajú, čo bude ďalšie odrukované.
1: Argumentom za zmianą cyrkowno-słowiańskiego języka na rosyjski może być zrozumienie liturgii w swoim języku.
6: Hej, tak i to tu trzeba brać do ohľadu, że zależy na tych rodičoch. Jak to te rodiče wychowują swoje dzieci po słowacku, to może już im ani to argument nie pomoże, ale kiedy są takie rodiče, że chodzą po rosyjsku swoje dzieci westi, to pro nich to jeszcze na takie podkreplenie, posilnienie, a ešte aj radosť, bo môžu takú povistiť spravdu. Je to dobré dílo, čo dúmame, že nepropade a mať budúčnosť.
0: To byly noviny Radia Lem FM.
7: Mówiam, česko môžu pročítati, bo akurátne na dobro správu od toho verša bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z murianoczką, doryżką, steżeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme soj żyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chysku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Bolad mian ruczkę, bolad mian nożkę, ciły den chodyłam, aż pi tam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku.
8: Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła.
7: Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na gorboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

0: Jest poniedziałek, 13 lipca julia 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W minulý víkend v Malom Lipniku prochodila 15. rusínska vatra, zrochtovaná organizáciou Mod Rusina. Tredňový program podíje bol plný muzičných vystúpiv. Zaprezentovali sa rusínsko-folklórne ansambly i solisto z blízkoj okoličí i z dalších regioniu. Mož bolo počutý rusínsky jazyk i v moderných vykonaniach. Kulminacyjnym punktem sobotniego wieczora było rozpalenie Wielkiej Watry. Tak o 15. rosyjskiej Watry besiedował Petro Štefaniak.
1: No jest to 15. rocznik, a jest prawdą, że każdy rok rosnemy na poczcie programów, na suprowodnych programach, areal się zwiększa, a tak stoi poczet uczinkujących i tych, którzy tu przyjdą jak nawściewnicy.
0: W tym roku organizatory zrychtowali też specjalną mobilną aplikację.
1: Prinosíme dačo také, čo je špecifické, interesné. Toho roku sme napríklad zrobili špeciálnu aplikáciu pro toto festival, takže ľudia si z kešení vyťahnú Android a môžu si posmotriť program, že čo všade je, v ktorom stani bude, o jakoj hodini a vidia tam mapku areálu, znajú daty spätnú väzbu pro organizátorov. Dobrý šat čujeme, alebo barz pláno o rigne prídeme a to barz dôležité pro nás, že by sme mali spätnú väzbu.
0: Tak besedoval o plánach na budúce.
1: Cud, už teper známe, že to bude orik nové. Bude zás rozšerený areál, absolútno nové domky, ale toto nepovieme dopredu, že by mali všetky ľudia, ktoré tu prídu z prekvapenia, jak vyjde vonka plagát z festivalu. No ale dúfam, že za 15 rokov neboli dva jednaké ročníky, nelen tým, že sú inakšie účinkujúce grupy a to, ale každý rík je dáš to nové, lepšie, väčšie. Takže je to toto naša dráha, že chceme čas zväčšovať, aby tí fajný rusínsky festival.
0: Na rusínsku vetru štoroka prichodia tisíce Rusínov nelen zo Slovácii, ale i druhých držav.
1: Prichádzajú dilemka, každý rík vecej a vecej. Aktuálno tým, že tu máme u vás povieste, že kladku to most, cyklo most do Poľska. Prichádzajú tak, že sa ubytujú na poľskej strane a tu prídu píše do areálu vetru. I toho roku tak sú ubytované. Tak, ktoré prichádzajú dautami, tak, ktoré tu spiať v šatru. Takže my sme radi, že to nie je festival pre Rusínov len Slovenska, ale chodia tu i z Lemkovina. A máme tu i Rusínov z Čech i z ďalšieho Deča. Takže je to už medzinárodný rusínsky festival.
0: 15. rusínska vatra mala i bohatý tovarišučí program. Jak vse na vatrianom poli, môž poskoštovať tradicijnú stravu z regionu. Samoho malého Lipnika.
2: Tu sú šišky plnené s makom, tu je škoricovník, tu je mafiny, lipnická kukelka, mramorka, krsnuté s posypkom, potom je tu picovník, tvarohová šiška a tu sú obyčajné šišky a tu je zas kukelka.
0: Sela turistka.
3: Tot kuch tu máme, takéto sme znali knýž, a teraz sa zove kuch. No a potom máme osuch s kapustom a i osuch máme s brnzom a s grujami.
0: A až i z Rzegiestowa.
4: Wszystko jest przepiękne i przepyszne. Ale na przykład proziaki, które pewnie też są u was, ale też są i u nas. Takie placki na sodzie, ciasta, jagodzianki, wczoraj zbierane z krzaczka.
0: W ramkach towaryszuczego programu możesz też było wziąć uczest w różnych warsztatach. Medzeńczoma narodnej wyszyłko cieszy to druku. Tradycyjno była też szkoła tańca, wystawa fotografii i aktywności prodity. Na Latrianom poli w Małym Lipniku był i stand obszczestwa świętego Joana Chrzestitela. Temuż było dostate wszelijako religijne publikacje w rusyńskim języku, w tym premierniko rusyńskiego tłumaczenia nowego zawitu. Tak podchodzi ludy do przechodzenia na rusyński język w liturgii, besiedował otec Milan Jasek, predseda obszczestwa.
5: Tak treba sa priznať tomu, že naši Rusin, vydačkové Rusnak, boli byte tou slovakizáciou. A to nažal nelen od državu, no i od cerkvi. Dosť takto tá slovakizácia sa rozbihla 90. roku, potom po 2000. roku. Ale teper tak, chvala Bohu, tým, že majeme archiepiskopa Jonu, Tam nie taki otworeny i sympatizuje z tymi perekladami, jak i za niego typ nowy zawód, jak wyszł. Chodzi może o paterny, może śleduje, jak to się będzie rozwijać. A zaraz może, że aj to jest dobry, żeby takim sposobem nie doszło do jakim konfliktom. Ale tamte już ludzie poznają to. A znają, co to jest obszerstwo, znają, co to są perekłady, znają to wszystkie rzeczy z tym związane. Tak to przyjmują, a już czekają, co będzie dalsze wydrukowane.
0: Argumentem za zmianą cyrkowno-słowiańskiego języka na rosyjski może być zrozumienie liturgii w swoim języku.
5: Hej, tak i to tu trzeba brać do oglądu, że zależy na tych rodzicach. Jak to te rodzice wychowują swoje dzieci po słowacku, to może już im ani to argument nie pomoże, ale kiedy są takie rodzice, że chcą po rosyjsku swoje dzieci westi, to dla nich to jeszcze na takie podkreślenie, posilnienie, a się i radość, bo może tak powiedzieć z prawdy, jest to dobre dzieło, że думаmy, że nie propadę, a mać przyszłość.
6: To były nowiny Radia LMFM.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

wiersze Lemkiewskie Radio. Lem FM.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Wem FM 106 i 6 Gorlici, 103 i Wisem Polkowyci. Wem FM to twoje radio.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

That is so funky. Do it again.

0: Cudzy las. Reportaż o planach utworzenia rezerwatu w Nowicy. Autorstwa Natalii Małecki-Nowak.
1: Będąc tutaj na Łękowszczyźnie, a konkretnie Magórze Małostockiej,
0: profesor doktor habilitowany Andrzej Chlebicki, emerytowany profesor Instytutu Botaniki Państwowej Akademii Nauk.
1: Zobaczyłem, że ten świat jest również bardzo taki różnorodny. Oczywiście, że sam widzę ścięte pniaki, ale to, co tu zostało, właśnie ten las hajnik, to w naszej terminologii ekologicznej jest coś, co się nazywa hotspot. Czyli to są gorące miejsca, a po polsku to są ostoje. To znaczy jest to obszar, w którym zachowały się takie zwierzęta, rośliny i wszelki żywy świat, który gdzie indziej już dawno wyginął. I w związku z tym zależało nam, no, a głównie mnie też, żeby to coś, co jest skarbem Polski, bo to już jest skarb Polski, to nie jest skarb gminy, ani skarb Małopolski, to jest skarb Polski, żeby to zachować. I teraz dlaczego? Otóż ja znajduję tam gatunki, które i organizmy, które są naprawdę unikatowe. Na przykład są grzyby, które jedno stanowisko jest w Pirenejach, drugie jest na Małogórze Małostockiej. Prawda? Są różne inne tego typu znaleziska. Pierwsze gatunki znalezione w Polsce. Ja jestem profesorem, który powiedzmy bada to nie dlatego, żeby zrobić rezerwat, tylko żeby się dowiedzieć, co to jest. W związku z tym moja wiedza właściwie pokazuje, jakim bogactwem jest ten obszar Magóry Małostockiej. To jest po prostu, żaden inny obszar tutaj w okolicy nie ma takiej ilości różnych żywych organizmów jak Magóra Małostocka. W związku z tym my staramy się, żeby to uratować. To jest skarb Polski, to nie skarb Łękowski, to ani nie jest to skarb Małopolski. Powtarzam jeszcze raz, jest to nasz polski skarb, który powinien zostać, tak jak Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej też ludność okoliczna sobie w ogóle tego nie życzyła i cały czas były tarcia właśnie z ludnością w Puszczy Białowieskiej. A przecież każdy z nas wie, że to jest po prostu na skalę europejską jedyny taki obszar. Magóra Małostocka jest kolejnym takim obszarem, a my się staramy tylko o taki malutki teren, który obejmuje 1% lasów nadleśnictwa Łosi. To jest prawie nic. W związku z tym nie zostaną ani wyręby ograniczone. Ludzie dalej będą mogli pracować, ci, którzy pracowali jako drwale i jako tartaki. To wszystko zostaje. Jedyna rzecz, o którą nam chodzi, to żeby na tym terenie tego przyszłego rezerwatu nie były cięte drzewa. Dlatego, że cięcie drzew powoduje to, że są trasy zrywkowe, które niszczą wszystko. W Szwajcarii drzewa się wyciąga przy pomocy helikopterów. Znaczy, zahacza się powiedzmy z góry i drzewo się wyciąga. Tutaj się niszczy wszystko. Poza tym oni potem obcinają gałęzie, gałęzie zalegają na dnie lasu i przez 30 lat rośnie tam tylko jeżyna. Żadne drzewo tam już nie wyrośnie. Oni to bagatelizują. Mówią, że sadzą na tym lesie, który się nazywa hajnyk. Nikt nigdy żadnego lasu nie posadził. To wszystko samo wyrosło. W związku z tym powtarzam jeszcze raz. To jest skarb Polski. Skarb Polski, który należy zachować.
2: Wygląda to tak, że ktoś w każdej części naszej Polski, w Warszawie, w Szczecinie...
0: Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie.
2: Pomyśli sobie, że może napisze wniosek o rezerwat w gminie Uście Gorlickie. My się o tym właściwie możemy nie dowiadywać. Zostajemy ustawieni przed faktem dokonanym. No, szanowni państwo, no to jest kompletnie niepoważne. No nie można nam meblować życia.
3: Proszę wybaczyć.
2: Ten wniosek trafił od instytucji, od stowarzyszenia z Warszawy. No ja przepraszam, ale jak możemy być tak pomijani? Kilka lat sytuacji. No powiedzcie sami, no.
4: Nie jesteście nieskodarni.
3: Przepraszam, nie jesteście państwo pomijani, ponieważ jeżeli byście państwo byli pomijani, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali.
5: No,
3: jesteśmy dopiero na samym początku.
5: Dzisiaj.
3: Tak, ale my dopiero, ale
4: tak
3: naprawdę, żadna procedura wcześniej nie trwała, więc dopiero tak naprawdę ona zaczyna się teraz.
6: Teraz mam takie jedno pytanie odnośnie tego, czy...
3: Tylko, przepraszam, jeżeli mogę tylko się wtrącić, my chcielibyśmy naprawdę za kilka minut ruszyć już teren.
6: Ja jako radny tutaj w Nowicy chciałem tylko zadać jedno pytanie. Czy to, co jest tutaj, to nie ma w innym miejscu u nas w lesie?
5: Wszędzie, to jest cały teren tutaj.
6: To jest cały teren, także ja tutaj... Wytwarzanie sztucznych tworów, które będą blokować coś, żeby ewentualnie było pięknie, jak jest już pięknie, to ja przepraszam, ale to
5: jest pięknie od lat i nikt tego nie zmienia.
7: Jeżeli te piękne jodły stoją do tej pory, to znaczy, że ich nie wyciął i nie ma ochoty wycinać. Zresztą Lasy Państwowe się określiły 2 dni temu na ten temat, tak?
8: Oglądamy proponowany rezerwat przyrody. Lesie w Nowicy.
0: Rafał Bobrek, specjalista do spraw danych przyrodniczych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
8: Którym postulujemy, by objąć ochroną środowisko życia wielu żabich chronionych, wymagających siedliskowo gatunków związanych ze starymi lasami, z lasami o wysokim stopniu naturalności, gatunków ksylobiontycznych, czyli takich, które korzystają, których podstawą życia, miejscem życia, substratem rozwoju jest drewno, w szczególności drewno martwe, którego źródłem są naturalne procesy przebiegające w lesie, procesy zamierania drzew, ich rozpadu, i które są elementem składowym takiego, można powiedzieć, koła zamachowego, którym jest obieg materii w lesie, czy szerzej w przyrodzie, obieg materii w ekosystemie. Mhm. Na tym obszarze zachowały się jeszcze lasy stosunkowo mało przekształcone przez współczesną gospodarkę leśną. Nie są to oczywiście lasy nietknięte, nie są to lasy pierwotne. Takich lasów praktycznie już nie ma. Natomiast nadal są to lasy o wysokiej wartości przyrodniczej, co potwierdziła nasza inwentaryzacja. Znaleźliśmy tu szereg gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, dla lasów starych, szereg gatunków rzadkich, chronionych, wyspecjalizowanych, które w lasach intensywnie zagospodarowanych nie znajdują właściwych warunków do życia. Nie znajdują substratu, w którym mogą się rozwijać, nie znajdują zasobów, które są im niezbędne, by przeżyć. I w takich lasach zagospodarowanych intensywnie one zanikają. Natomiast tu wiele takich organizmów jeszcze funkcjonuje i dlatego właśnie chcemy ten fragment lasu ochronić jako rezerwat przyrody, ponieważ taki sposób zarządzania tym obszarem wydaje się, że będzie najlepiej służył zachowaniu właśnie populacji tych rzadkich gatunków.
9: A jak oceniacie dotychczasową gospodarkę lasów państwowych, w zarządzie którego ten teren jest?
8: Myślę, że ta gospodarka prowadzona w dobrym kierunku i powinna być kontynuowana. Zauważalny jest w ostatnich latach proces ekologizacji tej gospodarki, zbliżania zagospodarowania lasu do procesów przyrodniczych. Natomiast no, nie uda się, nie jest możliwe zachowanie lasu w naturalnym stanie przy jednoczesnym jego gospodarowaniu surowcowym, więc konieczne są takie obszary, gdzie gospodarka jest wyłączona, gdzie gospodarki się nie prowadzi. One pełnią też funkcję oprócz ochronnej, pełnią też funkcję referencyjną i powinni z tego korzystać także leśnicy, bo one pokazują, w jakim kierunku oddziaływują procesy przyrodnicze w danym miejscu, w danym czasie, właśnie poprzez to, że my tam nie ingerujemy. I to może być swego rodzaju wzorzec dla prowadzenia gospodarowania w lasach gospodarczych.
1: Ten las jest, powiedzmy, takim, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sam jego wygląd, to jest taki typowy. To oni tam, panowie leśnicy, mówili, że ta gleba jest taka sama, że wszędzie, na tych terenach wszędzie rosną takie same lasy. Otóż oni się bardzo mylą. Otóż właśnie na terenie tego przyszłego rezerwatu występują źródła z martwicą wapienną. Co to takiego jest? Otóż z wnętrza ziemi wydostaje się woda, bardzo bogata w dwutlenek węgla i w wapń, i w związku z tym wszędzie na terenie tych źródeł występują takie białe naloty. To zmienia pH i zupełnie inna flora występuje wtedy na tych terenach. Czyli to nie jest już to, co mówili panowie leśnicy, że wszędzie jest tak samo. Nie jest tak samo. W związku z tym to jest rzecz unikatowa, dlatego że najbliższe tego typu zjawiska są bardzo daleko stąd. My mamy taką pracę profesora Adama Stebla z Katowic, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Katowicach, który nam to dokładnie opisał, co to jest i jak to jest cenne. W związku z tym myśmy napisali książeczkę pod tytułem Źródliska i głazowiska, i to jest tam bardzo dokładnie opisane. To jest ewenement już w skali całego Beskidu Niskiego, tego już nigdzie więcej nie ma. Ale to też jest coś takiego, co powiedzmy dla przyrodnika, jakim ja jestem, jest już nie chodzi o ochronę, tylko chodzi o co to tam takiego jest. Więc znaleźliśmy takie rzeczy, które naprawdę są niezwykle rzadkie i niezwykle ciekawe. To znaczy, ja liczę na to, czy ten rezerwat będzie, czy nie. nie będzie, że one być może zostaną. To jest taka moja nadzieja, że może ten las znajdzie jakiś sposób, żeby ci jego mieszkańcy zostali. Ale jest też szansa, że jednak może nam się to uda ochronić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to są te duże, wielkie drzewa jodły, które z punktu widzenia, powiedzmy, właścicieli tartaku, no nie bardzo są cenne, bo one najczęściej są w środku wypróchniałych, więc dla nich ten materiał nie jest specjalnie interesujący. W związku z tym, a dla nas, przyrodników, to są bardzo cenne rzeczy.
10: Jakby tak zaczęty i wewnuty się 2 roky do zadu, to...
0: Petro Michniak, Szołtys, Sała Nołycia.
10: Tołdy się tot temat jakby rezerwatu pojawił. Tołdyśmy chcieli właśnie, żeby nas poinformowały, dowczyty, z czym to się wiąże, jakie są ograniczenia, jak to... I do tego czasu nikt nam tego nie... przedstawił. 2 roky temu robiliśmy już takie jakby wstępne hołosłania na to temat, kto jest za, kto przeciw. No to Tołdy akurat tam na 95% było protiv. Przeciwnie, po prostu nie chcieli rezerwatu. I tak po wnętrznym zebraniu wychodzi, że z mieszkańców też praktycznie nikt nie chce tego rezerwatu.
11: My nie chcemy dla toho, że nie wyjdziemy ani do lisa, ani na chryba, ani na łuku. Ale to... Co po tym bude? To nie powie, że takie stosy, jakie se takie zobrania bude. Nich to nic. Wszystko pomiędzy za oczami.
12: No. Poza tym, jeżeli składa ktoś wniosek, to powinien zapytać mieszkańców najpierw. A potem dopiero, a nie od tyłu i nagle bum.
13: Można się kłócić, kto nie zaczął, nie?
0: Mieszkaniec Nowicy.
13: Ale niewątpliwie to, że to miało miejsce w taki sposób, wynikło właśnie z prowokowania, nie? Prowokacją był temat, podjęcie tematu. Dotyczyło to akurat właśnie... Park. Ten temat, on tu jest już od bardzo dawna, to nie jest pomysł ani stowarzyszenia, ani ministerstwa. Jak ja tu przyjechałem ponad 30 lat temu, to Magura miała być w składzie Parku Narodowego. I wtedy nie mogło to nastąpić z jednego powodu, że miał tędy płynąć rurociąg do Słowacji. Teraz tego mało kto wie, nawet się tego nie dotykło. To oczywiście upadło, ten rurociąg się nie zbudował. Magura została oddzielona od tej koncepcji. Powstał tamten park, ale z wyłączeniem tego miejsca. W to miało jeszcze całe tam te terytorium Czarnego wchodzić. To miał być olbrzymi, dużo większy park narodowy. Tutaj był projekt wysypiska śmieci w Nowicy wojewódzkiego. Co to oznaczało? Mieli wszyscy dostać traktory i mieć asfaltową drogę w tamtym czasie, kiedy do drogi, która dzisiaj jest asfaltowa, no jeszcze brakowało z 12 lat. Nikt się nie pytał tu ludzi, czy oni chcą drogi asfaltowej. Starali się wytłumaczyć ludziom, że to może im naprawdę, może ich stąd nawet wyrzucić z tej wsi. Nie obniżyć jakość, ale wręcz wyeliminować. No bo taki jest rezultat.
14: Mieszkańcy się nie zgodzili?
13: Tak. I wtedy po prostu został zanegowany.
11: Na przykład ten rezerwat, on nie daje jakiegoś dla nas czegoś, nie wnosi ten rezerwat, tylko są zastrzeżenia, obostrzenia i tak dalej. No to więc o czym
15: więcej zakazów jak coś dobrego. No i to, no bo jest takie ustawy u nas, czy w każdym, czy w samym Zakopanem, czy tym, że żeby coś rozwinąć w tym rezerwacie, czy pobudować dla innych, co przyjezdnych, to jest tyle przeszkód, że każdy urzędnik się wycofuje z tego. Czemu uciekają z Zakopanego? Bo tam nie ma nic. Bo nie wolno, tego nie wolno, tego.
11: Można powiedzieć, że się żyje dobrze i mogłoby tak dalej być. Ale od tego momentu, że ruch się taki zaczął, to będzie po prostu taka się tworzyła bariera między tymi przybyszami, a tu tubylcami.
15: Jodła czy sosna, czy no, wszędzie jest taka sama.
11: To tylko jest po prostu takie wymysły, żeby utrudnić tu mieszkańcom nam życie po prostu. No. My to tak postrzegamy.
14: No nie, to jest bardzo schematycznego postępowania, które było prowadzone na jakieś powiedzmy na przełomie.
16: Bo my robimy spacery, tak? Publikujemy.
0: Mateusz Sora, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.
16: Prowadzimy bloga, prowadzimy stronę, opisujemy, tak? Znaczy tę przyrodę, która zachowała się w takim stanie zbliżonym do pierwotnego, tak? Do naturalnego i w tym. No więc, no taki jest sens tego przedsięwzięcia, które sobie nazwaliśmy Ekonowica. Tak? Takim ważnym problemem, który dotyczy mieszkańców naszej wsi, to jest woda. Tak? W tym studnie wysychają, to jest efekt ocieplenia, tak? Obniżenia poziomu wód gruntowych, ale do tego wysychania przyczyniają się również wycinki na Magórze Małastowskiej. Te drogi zrywkowe, o których Andrzej mówił, drogi, którymi drewno jest wywożone z lasu. Tak, ta woda nie spływa w dół, ona ucieka rowami, które mają ją odprowadzić. Na południowych zboczach Magóry Małastowskiej występują dość liczne źródliska. I jeśli nie będzie tam prowadzona gospodarka leśna, jeśli nie powstaną drogi zrywkowe i drogi do wywozu z lasu, to ta woda w naturalny sposób będzie sobie spływała do potoku Przysłupianka, który zanika. My zrobiliśmy w tym roku ekspedycję do źródeł Przysłupianki. To był taki happening troszkę, tak? W tym. Otóż okazuje się, że w tym górnym odcinku, tak? W tym. To jest marnie z wodą w Przysłupiance, tak? Znaczy w te źródliska to są tam jakieś kałuże, tak? Znaczy w tym. No i dopiero z biegiem, tak? Ta Przysłupianka nabiera wody, zasilana potokami spływającymi z Magóry Małastowskiej. Tak? Ten rezerwat w dużej mierze obejmuje obszar lasu podworskiego. Ten las nie był przedmiotem, nie był użytkiem rolnym. Tak? Znaczy tam nie prowadzono, znaczy nie było pól, łąk, pastwisk. To był las, który po uwłaszczeniu chłopów dalej był w rękach właścicieli szymbarku. No i ten las nie był intensywnie cięty ani w XIX wieku, ani w wieku XX. Mało tego, są wskazówki, tak, w księgach sądowych prowadzonych dla kresu Klimkowskiego, że ten las był chroniony przez właścicieli już w czasach nowożytnych, czyli w XVII i XVIII wieku. Z lasem Hajnek historia i pilarze obeszli się łaskawie, dlatego że trudno było to drewno pozyskać. To jest też to, o czym mówił jeden z leśników. Tak? Znaczy koszty transportu, tak? Znaczy koszty pozyskania i wywiezienia tego drewna były zbyt wysokie, tak? Czyli to, co się opłacało wyciąć, tak, i przerąbić.

0: Stanowisko lasów od samego początku.
1: Bartłomiej Sołtys, nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie.
0: Stanowi w ten sposób, że skoro ten zasób przyrodniczy, ta bioróżnorodność tutaj jest, to ona jest związana między innymi z prowadzoną tutaj zrównoważoną gospodarką leśną. I to nie tylko przez Lasy Państwowe, ale także poprzez poprzednich właścicieli, którzy widzieli ten potencjał tych drzewostanów. Zatem na właściwą według nas drogą ochrony tego potencjału jest prowadzenie w tym rejonie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, tak zresztą jak i na obszarach tutaj sąsiadujących z tymi drzewostanami. Nie uważamy, żeby tworzenie rezerwatu było najwłaściwszą drogą dla uchronienia tego potencjału, który tutaj mamy. Aczkolwiek my nie jesteśmy też instytucją, podmiotem, który decyduje o tym, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Wyrażamy swoje stanowisko, natomiast od tego są instytucje powołane przez państwo polskie, regionalny dyrektor ochrony środowiska.
2: Problem naszej ochrony przyrody często też polega na tym, że...
1: Doktor habilitowany inżynier Jarosław Paluch, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
2: My nie mamy jako państwo przeprowadzonego monitoringu wielkopowierzchniowego, prawda? I to często jest tak, że te gatunki gdzieś tam występują, natomiast one się okazują występować na znacznie większym obszarze,
3: jasne,
2: prawda?
3: Tylko my nie mamy tej świadomości.
2: Dokładnie, nie mamy tej świadomości, nie, to są bardzo często jakieś tam wąskie grupy też gatunków, żeby je rozpoznawać, trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, prawda? No i nie zawsze tutaj mamy takie dane, natomiast no tutaj można mniemać, że jeżeli coś jest unikatowe, to też wymaga unikatowego siedliska. Mhm. Czyli to czy bardzo często, jeżeli samo siedlisko jest unikatowe, to można podejrzewać, że tam coś unikatowego można znaleźć. Natomiast w wielu miejscach po prostu te siedliska nie są unikatowe. Mhm. No taki płat lasu, który przemierzamy teraz na przestrzeni kilometra, to przecież drzewostany o takiej strukturze, takiej warunkach siedliskowych, jasne, glebowych, klimatycznych i tak dalej występują w Beskidzie Niskim przecież na olbrzymich powierzchniach. Prawda? Mhm. Każda forma ochrony przyrody jest dedykowana określonemu celowi, prawda? I między innymi ochrona gatunkowa, tym się różni od ochrony obszarowej, że chroni nie pojedyncze gatunki, tylko chroni ekosystem, chroni procesy, które zachodzą w większej skali przestrzennej, prawda? Czyli nawet jeżeli występują stanowiska gatunków rzadkich, chronionych, no to one zgodnie z prawem muszą być objęte ochroną również w toku w drzewostanach, powiedzmy, gospodarczych. Także to, że występują gatunki chronione gdzieś tam płatowo czy pojedynczo, to wcale nie jest wystarczającym warunkiem, no żeby uznać coś, że jest wyjątkowe, chyba że ich występuje, że jest to jakaś tam wyjątkowa kumulacja tych gatunków, prawda? No ale tutaj wydaje mi się, no też no nie ma, nikt takich dowodów też nie przedstawia i myślę, że biorąc pod uwagę te warunki siedliskowe, to no nie jest unikatowe, prawda, w skali makro. Na pewno ten las tam na początku, jak weszliśmy, on miał takie fajne cechy, no ale to jest taki niewielki przecież płacik, prawda? No tutaj idziemy już dłuższy fragment i to są takie drzewostany od bardzo długiej historii gospodarowania. Zresztą tamten fragment też ma historię gospodarowania. Tutaj nie ma czegoś takiego, co jest, no nie wiem, lasem pierwotnym, o charakterze pierwotnym, czyli takim nie dotkniętym ręką człowieka. Wprost przeciwnie, tutaj ta najwyższa warstwa drzew, to jest też warstwa drzew ukształtowana przez człowieka w określonym celu. Oczywiście te cele się zmieniają. Gospodarka leśna się zmienia, prawda? Dostosowuje się też do naszych, nawet ja bym nie powiedział, że się doskonali, dostosowuje się do naszych potrzeb jako społeczeństwa, prawda? Coś innego było priorytetem 150 lat temu, co innego staje się teraz, prawda? I gospodarka leśna też ewoluuje. Między innymi przejawem tej ewolucji jest coraz większa troska o zasoby też przyrodnicze, o zachowanie tego naszego dziedzictwa przyrodniczego w całej rozciągłości. I nie ma najmniejszych problemów, żeby warunki, które warunkują występowanie tych śluzowców, znalazły miejsce na mapie takiej planowej gospodarki leśnej. Zresztą jeszcze raz chcę podkreślić, to, że te gatunki tam są, to nie jest kwestia tego, że ktoś tam nie użytkował. Tak. Że to jest coś, że to jest relikt, że coś wcześniej było, a teraz ktoś to, no nie wiem, próbuje zniszczyć, próbuje usunąć, tylko to jest, one po prostu przetrwały w tych warunkach również na jakiejś tam presji człowieka, która była znacznie silniejsza, bo my sobie często tego nie uzmysławiamy. Znaczy, myślę, że taki przeciętny odbiorca, bo tutaj na pewno lokalne społeczności wiedzą, że historia jest złożona tutaj tego terenu i tak dalej, to na pewno każdy tutaj z mieszkańców utożsamiających się z tym regionem wie, ale bardzo często właśnie jest taka błędna narracja, że oto Puszcza Karpacka jest w jakiś sposób, wycinana,

0: eksploatowana. Przecież ten człowiek był tutaj od XIII-XIV wieku, gospodarował w różny sposób, a na pewno na przestrzeni ostatnich 150-200 lat bardzo intensywnie gospodarował, znacznie bardziej intensywnie niż to, z czym się spotykamy teraz. I stosując bardziej drastyczne metody gospodarowania. Leśnik był wymieniany jako jeden z trzech głównych takich zawodów zaufania publicznego. Dokładnie. No i tutaj coś się zadziało, gdzieś tam, nie wiem, ta polityka może zbyt blisko się znalazła, może nie wiem, to zostało tak medialnie, powiedzmy, nagłośnione, prawda? To chyba tutaj i to jest fakt. I na pewno lasy państwowe wiele robią, żeby ten wizerunek odbudować, ale myślę, że to nie tylko w tym sensie, że zmieniają pewne zasady gospodarowania, tylko, może kanały komunikacji, prawda, może też eksponowanie jednak swoich osiągnięć, bo tutaj ja mam głębokie przekonanie, że naprawdę na tle Europy i to mamy, możemy się wieloma osiągnięciami poszczycić i ta gospodarka leśna u nas naprawdę jest na dobrym poziomie, prawda.
1: Najzabawniejsze w tym wszystkim, że...
2: Krzysztof Piotrowski, radny gminy Uście Gorlickie.
1: Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj brali udział, to tak naprawdę to ludzie, którzy kochają naturę i przyrodę. Natomiast te względy takie terenów przyległych do tych lasów, interesy i lasów, i przedsiębiorstw, i ja już ciężko mi mówić o interesie gminy, bo jesteśmy jak gdyby reprezentantami w pewien sposób, wybierają nas ludzie, my mamy ich reprezentować. Te tereny, odkąd po prostu człowiek jest, to korzystał z lasów, korzystał z bo taka natura człowieka. I taka natura jest też jaszczurki, że korzysta też z lasów. Wszyscy korzystamy. Po prostu ważne, żeby to była jakaś symbioza, jakieś coś. Nie było tych granic takich niepotrzebnych, przekraczanych, których się coś tratuje, a można by robić całkiem inaczej. No. To, co właśnie tutaj koledzy mówią. My rozmawiamy tutaj, to jest taka sama historia jak wiele innych, które się zdarzają, polegająca na tym, że jakiś problem, korzyści z niego to ta destrukcja chyba, która jest. To jest skłócone środowiska i nic to nie zmienia generalnie. Nie ma tutaj, nie mamy na to wpływu.
3: Dzisiaj przyjechaliśmy zweryfikować, sprawdzić, obejrzeć jedną tą propozycję, rezerwaty, która nazywa się Jodły Łemkowskie. Wiemy, że Państwo tutaj się zebrali też, żeby wyrazić w jakiś sposób swój głos w sprawie tego rezerwatu. Domyślam się, że ten głos jest taki, jak jest głos Pani Wójt tutaj obecnej, która napisała już do nas pismo ze stanowiskiem, że są Państwo przeciwko temu rezerwatowi. Oczywiście znamy to Państwa stanowisko, natomiast niezależnie od tego po prostu i tak musimy zobaczyć ten teren, musimy go ocenić i jaki będzie tego efekt, w tym momencie nie potrafię Państwu powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się temu wnikliwie przyglądać.
4: Rezerwaty są najwyższą formą ochrony w Polsce. Tak naprawdę można ją zrównać z parkiem narodowym, ponieważ tak naprawdę zakazy są takie same.
2: Błażej Zamojski, główny specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
4: No i mają to chronić te najcenniejsze fragmenty przyrody, chociaż zdarza się, że rzeczywiście rezerwaty chroniące też jakieś wartości kulturowe, ale przede wszystkim dla ochrony tych najcenniejszych fragmentów przyrody, tych niezmienionych, najbardziej zbliżonych do naturalnych.
5: Kto podejmuje decyzję o tym, że dany fragment należy objąć taką ochroną?
4: Regionalny dyrektor ochrony środowiska. On wydaje zarządzenie o utworzeniu rezerwatu i określa granice, nazwę, powierzchnię.
5: Czy ta decyzja jest uzależniona od jakichś opinii pobocznych?
4: Tak, jak najbardziej. Są pozyskiwane opinie, są sporządzone inwentaryzacje. Najczęściej wnioskodawcy, ci, którzy wnioskują o rezerwat, składają jakieś dokumenty, jakieś inwentaryzacje przyrodnicze. Jest to też opiniowane przez zarządców gruntów, czyli na przykład Lasy Państwowe, przez gminy, ale też przez naszą Regionalną Radę Ochrony Przyrody, która jest takim organem opiniodawczo-doradczym przy RDOŚ-u, w której są przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, ale też naukowcy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych. I oni też podejmują decyzje i opiniują takie projekty.
3: A Tak, a jeżeli chodzi o rezerwat, to tak naprawdę w momencie jego powołania obowiązują wszystkie zakazy, które dotyczą rezerwatu.
6: No. Czyli tracisz klientów.
3: Ale proszę poczekać, dobrze? Ale proszę poczekać. Czyli wprowadzona jest, można powiedzieć, ochrona ścisła, jest zakaz wstępu, zakaz zbierania grzybów i tak dalej. Natomiast my jako RDOŚ możemy zezwolić na udostępnienie tego terenu albo szlakami turystycznymi, ścieżkami, albo do grzybobrania. Nie planujemy.
6: Jeszcze po swoim.
7: Akurat tak się zdarza, że ja jestem z Parku Narodowego Gorczańskiego. W Gorczańskim Parku Narodowym oczywiście są też rezerwaty, gdzie nie pozwalamy wchodzić. Ale osoby miejscowe mają prawo zbierać grzyby. Mają możliwość w Parku Narodowym. W Parku Narodowym mogą wchodzić i korzystać normalnie z lasu. To jest wszystko, to wszystko zależy od dwóch rzeczy. Przedmiotu ochrony, czyli co tutaj będzie chronione i w jaki sposób ten przedmiot ochrony może być zagrożony przez człowieka. Jeżeli to tak jak, bo przeczytałem ten projekt na wstępnym etapie, dotyczy ekosystemów leśnych, to człowiek w mały sposób jest w stanie zaingerować i podejrzewam, bo to jest decyzja regionalnego dyrektora, że powinien dla miejscowych, czy właśnie tutaj tych, którzy w jakiś sposób przyjeżdżają po ten odpoczynek, powinno to zostać udostępnione. Natomiast tak jak tutaj panowie powiedzieli, to jest pierwszy etap, bo te wszystkie rzeczy, które się działy do tej pory, to były chcieństwa jednych, drugich. Natomiast w tej chwili zaczyna się procedura i te rzeczy powinny być wyeksponowane przez państwa, przez panią jako przedstawicielkę społeczności lokalnej, zapisane.
8: Zamówiliśmy ciężką dolę syna, który
9: A jak się żyje w Nowicy?
10: Bardzo się żyje dobrze. Dlatego właśnie nie chciałbym za bardzo zmian. Oddałem głos tak zwany obojętny, ale nie obojętny. Bo przede wszystkim życie i poszanowanie tego życia w każdej postaci, czy to przez człowieka, czy przez jakiekolwiek stworzenie, które usiłuje tutaj żyć i stanowi jakby jakość tego. Każde dla siebie. Ja rozumiem, że każdy tu będzie bronił swojej racji, tylko że ktoś musi reprezentować te jaszczurki, te drzewa i to nie będzie na pewno godny przeciwnik człowieka, jeżeli to nie będzie człowiek.
2: Program przygotowała Natalia Małecka-Nowak.

Końcowi też należy się przyjemność. Mój anioł stróż szepce mi do ucha. Mój anioł stróż szepce mi do ucha.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Вертання. Уж тілко пройдених доріг, уж ноги болят, коли ще курять гори. А стримай хід, а сяд на звлечені, обдерті ялиці. Уж сама прося, а не зашелага пут, уж з-під тя не втіче. Стан, небоже, Pizry. Po wytołczeniu drogi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniem nianiu, żenę go tobi syn. Stan, posłuchaj. Zwleczena guputy obderta, szumyt jalecia.